Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w Samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe krwi,

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: No i ten numer to jest najlepszy budzik na tą porę. Zalia, tylko kochaj mnie. Na dzień dobry w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: I właśnie wszyscy wstajemy, moi drodzy. To jest zabawa, jaka praca, nie śpij. Więc teraz waliacie, wchodzisz na Facebooka, wchodzisz na Instagrama, stukasz mikrofonik i wysyłasz nam głosówkę, w jakim zawodzie pracujesz.
2: Ci, którzy mają oczy szeroko otwarte już od jakiegoś czasu i po prostu srogo naparzają do roboty, to jest wasza chwila. Dajcie nam znać, jesteśmy z was dumni. Odezwijcie się, nagrajcie się. Niech cała Polska usłyszy, kto już jest w drodze.
0: Dokładnie, jak jesteś już na nogach, jesteś już w pracy, to po prostu się tym bezczelnie nam pochwal.
2: Oj, tego
0: Messenger albo Instagram RMF Max.
1: Szczególnie, jeżeli jeszcze tego nigdy absolutnie nie robiłeś. To jest ten moment, żeby cała Polska usłyszała, w jakim super zawodzie pracujesz.
2: A witają was Filip Kliber,
0: Karola Kowalska, Mateusz Marek
1: to i ja. Filip Kliber, a Karola Kowalska. Super, wstawaj, nie udawaj.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: to nie ziewanko na koniec, tylko to Taylor Swift i jej Patient Zero. Specjalnie dla was od rana w RMF Max.
1: Rewolucja na kolei naszej polskiej. Nowy rozkład jazdy, 600 połączeń dziennie, punktualne przejazdy i odjazdy.
2: No ta, no.
1: Szybsze połączenia, no to wszystko nam obiecuje PKP i to już od grudnia.
2: Tak, no to brzmi, jakby Mikołaj miał zamienić się sanie na PKP i sunąć po torach, nie? No na pewno. Tu mi Mikołaj jedzie.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Hi, Likeli, I Follow Rivers przed godziną 6, to właśnie dzięki temu numerowi nie śpicie i to nie śpicie dzięki RMF Max także. Super środa, co nie?
1: To jest nie tylko środa, tylko też dzień nauczyciela. Idealny czas na to, żeby sobie powspominać. Karol, jaki był twój ulubiony nauczyciel?
2: Pan Artur od matematyki, który...
1: matematyki, odważnie.
2: Tak, bo on mówi pięknie o tym, jak bardzo nic nie umiem. Wpływ ma to oko.
1: Mogłaś na niego liczyć. Ja to lubiłem Poloniński, panią Piotrowicz, panią Gnat, to z gimnazjum, to nie, no obudziły we mnie miłość do języka polskiego, na pewno.
0: Fajnie. Tak, fajnie. No. Ja w ogóle całą rodzinę nauczycieli chciałem pozdrowić, ponieważ moja cała rodzina nauczycieli jest absolutnie, moja mama jest nauczycielką.
1: A, także... dlatego zdawałeś, tak?
0: Co? Nie, dlatego miałem tyle kwiatów i czekoladek w domu, nie? Ale mama, ty nie nagrywaj głosówki, ty nie nagrywaj, ale za to...
2: Drodzy nauczyciele, jak już nie śpicie, a wiemy, że jesteście na nogach mimo swojego święta, nagrajcie nam głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max, czego uczycie, jaka nauczycielska praca nie śpi.
0: To jest ten moment, w którym wy możecie nagrywać, szczególnie jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiliście, no to wchodzisz na Facebooka, drogi nauczycielu i droga nauczycielko, albo wchodzisz na Instagrama RMF Max, klikasz w mikrofonik, wysyłasz nam głosówkę i cała Polska dowiaduje się, jakim nauczycielem jesteś w swojej szkole.
3: Słuchacie RMF Max Kraków, jesteśmy na 96,7 FM. Kinga Nega, zapraszam na Flash. W szkołach w Krakowie i w całym województwie trwają nadal wzmożone kontrole policji. Tylko w piątek mundurowi skontrolowali 5,5 tysiąca placówek w Małopolsce. Zatrzymano 9 nieletnich, odebrano też kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących potencjalnych zagrożeń.
4: Ja chciałbym ze swojej strony zapewnić, że w Małopolsce służby działają, że nie bagatelizujemy tematu, ale z drugiej strony chciałbym też zaapelować do rodziców, by poczucie zagrożenia, które u niektórych jest faktycznie realne, a u innych może powodować, czy też może stać się narzędziem do tego, by po prostu nie iść do szkoły, by tłumaczyli dzieciom, że są bezpieczne, że są pod opieką.
3: Podkreśla wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. 13 grudnia zmieni się rozkład jazdy PKP Intercity. Będą nowe połączenia, a pociągi przyspieszą na głównych trasach między największymi miastami.
5: Zwiększamy liczbę połączeń pomiędzy małymi, średnimi miejscowościami. Łączymy je z dużymi aglomeracjami. O tym programie mówimy Kolej Lokalnych Społeczności. I dla przykładu, takie tematy, które rozpoczęliśmy już w zeszłym roku, to połączenie Bielska-Białej z Krakowem. W tym nowym rozkładzie jazdy Kraków z Bielsko-Białą będzie połączone 8 parami pociągów. W tym 3 pary będą wydłużone do Żywca.
3: Zapowiadał prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Turystyka napędza krakowską gospodarkę. Jak wynika z najnowszych badań, w 2025 roku odwiedzający zostawili w mieście ponad 15 miliardów złotych. Szacuje się, że blisko 9,5 miliarda trafiło bezpośrednio do lokalnej gospodarki. Turystyka odpowiada już za ponad 8% krakowskiej gospodarki i wspiera tysiące miejsc pracy. Korzystają nie tylko hotele i restauracje, a także handel, kultura, transport i lokalne firmy usługowe. Rekordowy nabór do krakowskiego synchrotronu Solaris. Naukowcy zgłosili 244 projekty badawcze. To najlepszy zimowy wynik w historii centrum i drugi najwyższy ze wszystkich dotychczasowych naborów.
6: Wśród 230 wniosków złożonych przez system SAN najwięcej, bo 76 dotyczy fizyki. 54 projekty są z chemii, 51 z nauk biologicznych i biotechnologii, a 37 z nauki o materiałach. Kolejnych 8 dotyczy nauk o ziemi i środowisku, a 2 dotyczą inżynierii i technologii.
3: Jakie jeszcze projekty wpłynęły?
6: Do tego dochodzi 16 projektów zgłoszonych w ramach europejskiej sieci laboratoriów CERIC-ERIC. Przypomnę, że synchrotron pozwala analizować choćby nanocząsteczki, które mogą znaleźć zastosowanie w diagnostyce i terapii. Bada się dzięki niemu również materiały stosowane w elektronice oraz rozwiązania związane z magazynowaniem energii.
3: Materiał przygotował reporter RMF Max Przemek Błaszczyk.
0: 2 minuty po godzinie 6, no i dzień dobry, we wstawaj nie udawaj, kto tam nie śpi?
7: Na pewno nie śpią portowi operatorzy.
1: Tak, my tutaj też, operatorzy tych portów USB.
0: No wiecie, myszki, klawiatury, to jesteśmy my, wstawaj nie udawaj, siemano wszystkim.

0: Środa rano, no chyba nigdy nie brzmiała tak dobrze. Neptunika, What If dla was w RMF Max, 8 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: To jest ten moment, kiedy my sprawdzamy, jaka praca nie śpi. Wy nagrywacie nam głosówkę, bez was wstawaj, nie udawaj, po prostu nie istnieje, więc dobrze, że z nami jesteście od samego rana. Dziękujemy już teraz.
4: Dzień dobry! Kontroler jakości w podpoznańskiej fabryce autobusów.
5: No to czujemy się też sprawdzeni przy okazji. Dzięki za twoją robotę.
6: Hej, ja właśnie jadę na audyt do dostawcy szerokości.
3: No my też taki audyt, audycja, ale niech będzie, no.
7: Operatorzy ciężkiego sprzętu, operatorzy dźwigów.
5: No, brzmi poważnie.
3: Dźwigów?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
8: Moja mama jest nauczycielką historii. Nagrywam to za nią, bo mimo że nie śpi, to siedzi w domu i nie słucha radia.
3: No i zobacz, jak to jest zrobić wszystko za kogoś, nie? Po szóstej, dobrze.

0: Mega się jaramy tym, że możemy mieć dla was nowy numer od Miley Cyrus w RMF Max. 20 minut po godzinie 6, wstawaj, nie udawaj. No i najważniejsze informacje.
1: Słuchajcie, jak tam ci, co mają piece na pelet? Podobno jest z grosa, jest ciężko, bo ceny wystrzeliły. Produkcja nie nadąża, no popyt jest na pelet ogromny. To na peletu to jest jakieś tak średnio między 2200 a 2800. Czyli pewną różnicę, no ale no nie wiem, to 2,5 można uznać, że bardzo dużo.
2: No to trzeba po prostu zmienić nazwę na bardziej prestiżową. Takie, wiecie, coś w stylu Pelet Decor, Dolce i Pelet, Peletoni.
1: Pelet Sacze, Pelet Yor.
2: Audi per Pepeletto.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: Już 17 października o 20.30 Krakowia zagra u siebie z Legią Warszawa. Bądź świadkiem niespodzianek, które przygotowujemy. Bilety dostępne na stronie bilety.krakowy.pl i w kasach biletowych przystanek.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
10: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Changan. Nowa marka wjeżdża do Krakowa. Auta, którym zaufało 30 milionów kierowców w 118 krajach. Nowoczesne SUV-y w cenach premierowych od 122 600 zł. Z polisą AC i OC za złotówkę. 7 lat gwarancji. Solidne silniki spalinowe o mocy 180 koni mechanicznych. Umów jazdę próbną. Changan Matsuoka, Kraków, ulica Tomickiego 4. Changan. Samochód, któremu zaufał cały świat.
14: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
15: Tak, a co?
14: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
15: Już robię drugą.
14: Na komputer.
15: Już biorę pożyczkę.
14: Na co?
15: Na komputer. Moje ty szczęście.
16: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Aliorbank albo nic.
16: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
18: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Kraków 96 i 7.

0: wszystko, czego wam potrzeba rano w 6:30. Rosie, Bruno Mars dla was w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Mamy Dzień Nauczyciela, już o tym mówiliśmy, dlatego dzisiaj edycja zabawy Gdzie są klucze? Odbywa się w szkole.
3: No oczywiście, no,
2: proszę,
3: no, gdzie się
2: uważnie,
3: mogła wydarzyć, no.
2: Uważnie słuchać i zgadywać, gdzie są klucze, ale to edycja szkoła.
0: Także brzmi intrygująco.
3: Teraz wchodzisz na Facebooka, wchodzisz na Instagrama RMF Max i zgadujesz, gdzie Mateuko dzisiaj schował klucze, ale to jest szkolna edycja, bo dzisiaj oczywiście Dzień Edukacji Narodowej.
0: No, wiadomo. Ważna informacja, nie ma złych odpowiedzi. Chodzi o to, żeby ruszyć głową, ruszyć wyobraźnią, pogimnastykować mózg od samego rana. Prześlij nam głosówkę na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. Jak myślisz, gdzie Mateuko schował klucze?
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: Wiadomo, nagrywasz, robisz sobie beczkę i robisz wszystkim dzień przy okazji. Na tym polega ta zabawa i o to chodzi w tym radiu.
3: Nie ma absolutnie złych odpowiedzi. Widzę, że już Rafał coś wysłał, Asia coś wysłała. Wow, Robert coś wysłał. Juhu. Zaraz będziemy wszystko sprawdzać i puszczać w RMF Max.

0: Numer, który na pewno z wami zostanie o poranku. Liwka, poza tobą nic na 21 minut przed 7 w RMF Max.
1: Co robimy o tej porze? O tej porze rozwiązujemy zagadkę, gdzie są klucze, które Mateuszko dzisiaj gdzieś schował.
2: W szkole. Dzisiaj jest edycja szkolna, Dzień Edukacji Narodowej. Mieliście różne ciekawe odpowiedzi, jak zwykle zrobiliście nam dzień.
1: Niesamowicie.
3: Klucze są zapewne na palcu nauczycielki, owijane jak lasso wokół palca, przykładane z ręki do ręki, zarzucając sweter.
2: To jest pejzaż malowany słowem, to jest malarska odpowiedź. To jest chyba plastyczny jakiś
0: Lekcja
2: talent.
0: Lekcja plastyki to była, no.
4: Mateuszko schował klucze w wiadrze od mopa.
2: O, nie używa, bo podłoga dalej brudna.
5: To jak to gdzie? Są u woźnego w kieszeni, a gdzie jest woźny? W domu.
2: No przecież dzisiaj jest wolne.
0: Znaczy, to po co ma iść do pracy? No?
6: Klucze oczywiście są w kantorku u pana Benia od wychowania fizycznego.
1: Raz.
0: Beniu.
2: Każdy miał Benia w szkole.
7: Fartuchu higienistki.
2: A to są ciepłe wspomnienia. Przytuli, bo tak, wszystko idzie dobrze.
1: Zwłaszcza jak ci robi szczepionkę albo grzebie w zębach. No, tak.
0: A jeżeli chcecie zobaczyć, gdzie naprawdę Mateuszko schował klucze, to zajrzyjcie na naszego Instagrama Poranek RMF Max. Tam już możecie to oglądać.
8: Reklama. Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Uwaga, fani koszykówki! Harlem Globetrotters w Polsce już w maju 2027 roku w ramach nowej trasy Rivalry Tour. Odwiedź stronę harlemglobetrotters@poland.pl i sprawdź szczegóły. Zakupione wcześniej bilety zachowują ważność.
12: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
14: O, już zatrudniam.
15: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
17: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUVy Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
18: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
19: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
20: I po reklamie.
3: tej strony Krzychu.
21: Sylwia.
22: We are the Swedish House Mafia.
23: Hey, this is Taylor Swift.
24: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Kurczę, ale ten numer buja po prostu niezmiennie. Black Eyed Peas, Let's Get It Started w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: W dobrych humorach od samego rana, tym bardziej, że czytamy informację, że dzisiaj nowe 5 dych w ogóle wychodzi. NBP coś takiego wypuszcza, tak. Już nie będzie na banknotach wizerunku Kazimierza Wielkiego, tylko będzie inny król. Będzie Kazimierz Jagiellończyk. Także baczność.
0: Doczekał się w końcu.
3: Tyle czekał i w końcu ma. No.
4: A ja myślę, że to i tak jest kulą w płot, bo mogli tam zamiast króla dać po prostu księżula. No, bardziej na czasie.
3: No wiadomo.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: No bo wtedy też jeden księżulo w przeliczeniu to są dwie pizze.

0: Obiwany poranek, robi wam humory, jest 5 minut do godziny 7. Moi drodzy, czas, żeby posłuchać najważniejszych informacji. No ej, no przecież.
1: Już
0: no.
1: Za moment, flash, sport, prognoza pogody, to wszystko jest już dla was gotowe. Kinga Nega w studiu, ale to za 5 minut.
2: Wszyscy mamy ogromne szczęście, a wystarczy tylko chwilę poczekać.
0: No. Właśnie o to chodzi za RMF Max. Flash, sport i pogoda, punktualnie o 7.
3: Reklama. Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Agacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Agacjowa. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji, przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Agacjowa, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
11: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Uwaga! Jetour X50 wjeżdża do salonu Jetour Matsuoka przy ulicy Pułkownika Dąbka 28 w Krakowie.
14: W dniach 16-17 października zapraszamy na dni otwarte, podczas których jako jedni z pierwszych w Polsce udostępniamy Jetoura X50 do testów. Kompaktowy, ale przestronny. Dynamiczny, ale oszczędny. Przetestuj go u nas. Jetour Matsuoka, Pułkownika Dąbka 28 w Krakowie.
15: Dzień dobry.
16: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
15: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
16: Interesujące, ale co to?
15: Lokata banku pocztowego.
16: Biorę.
15: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
17: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosucicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
19: Kraków 96 i 7 FM.
0: No i wjechała siódma, czas na flash sport i pogoda, jest z nami Kinga Nega. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. O
2: Obiekt przypominający drona znaleziono na plaży w Karwi. Urządzenie ma około 2 metrów długości. Wszystko wskazuje na to, że to maszyna polskiego wojska, ale to będzie musiało zostać jeszcze potwierdzone przez armię. Teraz Małopolska i pożar zakładu wulkanizacyjnego w Olkuszu. Strażacy walczą z ogniem. Nad okolicą unosi się gęsty dym. W budynku składowane były między innymi opony. Policzono wszystkie syreny alarmowe w Polsce. Jest ich ponad 23 tysiące. Nie każdą można jednak uruchomić zdalnie.
21: Według zapewnień resortu spraw wewnętrznych i administracji syreny są konsekwentnie wymieniane na nowsze modele. Wiele z nich to przestarzały sprzęt, który można włączyć tylko analogowo. Udało mi się ustalić, że w całym kraju dopiero 13 tysięcy urządzeń zostało włączonych do systemu, dzięki któremu alarm może zostać uruchomiony automatycznie.
2: Informował Jakub Rybski. Polacy pomału przekonują się do pracowniczych planów kapitałowych. Z programu korzysta już 4,5 miliona osób. To ponad 0,5 miliona więcej niż jeszcze 2 lata temu.
22: Podejście do pracowniczych planów kapitałowych różni się w zależności od regionu. W województwie mazowieckim ponad 86% uprawnionych mieszkańców uczestniczy w PPK. Na drugim końcu tabeli województwo warmińsko-mazurskie. Tam partycypacja jest mniejsza niż 40%. To wskazuje, że kluczem jest wysokość zarobków, bo im wyższe, tym chętniej odkładamy na emeryturę.
2: O czym informował Igor Skrzypek. Proszę schować telefony, wyciągamy karteczki, dzwonek jest dla nauczyciela. Brzmi znajomo? W Dniu Edukacji Narodowej pytamy Was o najbardziej kultowe teksty Waszych belfrów.
23: No to będzie na maturze.
24: Mam autorytet Wam kazać.
25: Mam nad Wami władzę, bo siedzę wyżej.
26: Rozsiadamy się, piszemy formativa.
27: This guy multiply by this guy, downstairs, upstairs.
28: Pan na bizie zawsze mówi jak zadanka, to proste, łatwe i przyjemno. Zawsze tak powtarza.
2: No i tego Wam życzymy, by w szkole jak najczęściej było prosto, łatwo i przyjemnie. A z uczniami z Warszawy rozmawiał nasz reporter Przemek Mzyk. Za godzinę sprawdzimy jeszcze, jaki powinien być nauczyciel idealny.
29: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Dzisiaj Wuhan Polski, pojedynek tenisistek. Iga Świątek dosłownie przed chwilą wygrała z Magdaleną Fręch i awansowała do 1/8 turnieju. Pierwszy set trwał 64 minuty, które wygrała Iga.
30: Mówimy tutaj o 8 rozegranych gemach w tym pierwszym secie, 6-2 dla Świątek, natomiast ten czas gry pokazuje, że nie było łatwo, że to był naprawdę interesujący set.
2: Podkreśla Patryk Serwański, w drugim Iga odpaliła już tryb turbo, no i była nie do zatrzymania. Hubert Hurkacz niestety odpadł z turnieju ITP Masters 1000 w Szanghaju. Emocje były do ostatniej piłki. Ostatecznie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina wygrał po zaciętym 3-setowym meczu. Piłkarki reprezentacji Polski pozostają w grze o Mistrzostwa Świata. W barażowym rewanżu pokonały Belgię 3-2. Losy awansu rozstrzygnęły rzuty karne.
31: Oddałyśmy całe nasze serce. Nasza drużyna zagrała niesamowicie z takim zaangażowaniem od pierwszej do ostatniej minuty.
2: Mówiła Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji w drugiej rundzie baraży 2 mecz z Irlandią.
29: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Im bardziej na zachód, tym więcej błękitu na niebie, na wschodzie już więcej chmur i miejscami przelotny deszcz, a na północy po południu możliwa nawet burza. Temperatura od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na zachodzie, uwaga na silniejszy wiatr nad morzem. A o poranku minus 1 w Zakopanej, w Zakopanem tutaj oprócz bluzy na pewno przyda się kurtka, tymczasem w Szczecinie już teraz mamy 13 kresek.
1: Ja chciałam powiedzieć, że trzeba zadzwonić do skrobaczek, żeby przygotowały się, bo mogą się przydać już jutro.
2: Już tak.
32: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaje jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
0: A jakby tak powiedzieć, że tam wyciągamy parasoleczki i pogoda jest dla nauczyciela. To byśmy dopiero zaskoczyli. Na szczęście dzisiaj nauczyciele są poza szkołą.
1: Ściskamy wszystkich nauczycieli.
0: 4 minuty po 7, Wstawaj Nie Udawaj. Filip Kliber,
1: Karola Kowalska,
0: Mateusz Marek.
1: Dzień dobry.
0: I Kinga Dyga, która wróci za godzinę z najważniejszymi informacjami dla nauczycieli. I nie tylko.
1: Nie tylko.
33: Oni są w szkole, tylko nie mają wolne zajęcia. No dobra, wiadomo.
1: Nauczyciel zawsze na posterunku.

0: cały czas. Nasz ulubiony Oskar Cyms cały czas w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: 9 minut jest po godzinie 7 w RMF Max. Dzisiaj wyjątkowa edycja zabawy do tablicy, proszę, bo...
2: Dzisiejsza kategoria
3: to nauczyciele! Z okazji oczywiście Dnia Edukacji Narodowej.
4: No to teraz tak, drogi nauczycielu, droga nauczycielko, którzy słuchacie teraz RMF Max, zgłoś się SMS-em pod 3001, pisząc, nauczycielem jakiego przedmiotu jesteś, ale tak, żeby zrozumiało to małe dziecko, czyli na przykład tak. Uczy o cyferkach.
5: No, pokazuje fajne książeczki.
3: Tak, albo biegamy w kółko i skaczemy wysoko, zajęcia na macie, macie piłkę i grajcie, nie? Na przykład. No.
4: Dlaczego się zgłosić? No dlatego, że po pierwsze możesz zgarnąć prezent z okazji Dnia Nauczyciela, stówka kieszonkowego do wydania na głupoty, a oprócz tego jeszcze czekoladki i słodycze.
5: No wiadomo, i będziesz nas przepytywać, nic się nie przejmuj, drogi nauczycielu, nauczycielko, my cię przez to przeprowadzimy, tylko się odezwij koniecznie.
3: Koniecznie zrób to, jeżeli jeszcze nigdy takiego SMS-a do nas jeszcze nie wysyłałeś albo nie wysyłałaś i jeżeli chcesz być na antenie RMF Max, żeby cała Polska usłyszała, jakim super nauczycielem jesteś. SMS pod 3001, jakiego przedmiotu uczysz, ale tak, żeby zrozumiało to dziecko, piszesz bez żadnych dodatkowych kosztów.
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
4: Wiemy, że macie dzisiaj wolne, że odpoczywacie, ale my się tutaj bawimy i do zabawy was zapraszamy. 3001.

0: to jest Karol G. To jest nasza zabawa do tablicy, proszę. Zgłaszali się do nas dzisiaj nauczyciele, pisząc, czego uczą, ale tak, żeby zrozumiały to dzieci. Ktoś napisał, uczę dzieci, że kleju się nie liże i kredek świecowych się nie je.
1: Ja rozumiem, że godzina wyławcza jest, ale musimy podjąć z lektur.
2: No, jestem nauczycielem, który mówi, że albo macie piłkę i rób ta, co chceta, lub nie kop tej piłki. Najlepsze zgłoszenia, nie?
3: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Ale i tak postanowiliśmy wybrać zgłoszenie, które brzmi: jestem tłumaczem świata, sprawdzam, jak działają różne rzeczy, od maleńkiej kropelki wody po ogromne gwiazdy na niebie, a potem opowiadam o tym dzieciom, żeby znały sekrety natury.
1: Długie, ale fajne.
2: I to jest, moi kochani, Sandra. Dzień dobry, Sandra.
4: Cześć, cześć.
2: Sandra, która jest nauczycielką fizyki, i postanowiliśmy, że dzisiaj z okazji Dnia Nauczyciela Sandra nie odpoczywa, tylko przepytuje. Wstawaj, nie udawaj. Więc Sandra, czy masz gotowe pytania?
4: Tak, mam gotowe pytania.
2: To uwaga.
3: Do tablicy, proszę.
2: Sandra, antena jest twoja. Dawaj, najpierw Karola.
0: O, świetnie.
4: Dobrze, okej. Okay. Zaczynamy od prądu elektrycznego. Jaka jest jednostka ładunku elektrycznego?
1: To proste, ale akurat nie będę się prześcigiwał. No dawaj. Dawaj, Karolina, dawaj.
0: Amper?
1: Dawaj.
4: Nie. Nie.
0: Volt, watt, volt, volt.
4: Nie.
1: No to ja nie wiem. Podaj nam odpowiedź prawidłową.
4: Kulomb.
1: Kulomb.
2: Ten podróżnik, no.
1: Mówiłem.
4: Prawie.
0: Teraz Mateuko.
1: Teraz ja, no, okej. Okay. Drugie pytanko.
4: Drugie pytanie. No to materiał z klasy siódmej, trzecia zasada dynamiki Newtona. O czym nam mówi?
1: Że ja, że ciało, te ciało jak się nie rusza, to nic się nie dzieje.
4: Nie, to nie ta, ale blisko.
1: O, dobra.
0: To ciało na ciało?
1: Ciało do ciała, no. Dobra, może
2: ja to sprawdzę.
4: Coś z ciałem, tak, nawet dwa ciała. Tak.
0: Że ja, ciało A wpływa. Na ciało B wpływa, to ciało B wpływa na ciało A?
4: Tak, brawo.
2: O nie. Ona to wpisała w chat GPT.
0: Nie, dobra,
1: ona to wiedziała, naprawdę to wiedziała, a ja o tym zapomniałem, Boże, ale wstyd.
0: Dobra,
1: jest jeszcze kaliber, no.
2: Ostatnie, dawaj do mnie.
4: Trzecie pytanie. No to może, co to jest napięcie prądu elektrycznego?
2: No to co jest pod kolanem. No napięcie, no co, no jak jest prąd, to musi być napięcie, natężenie, musi
0: o
2: być...
0: O Boże, już o,
2: żeby
0: o,
1: widzę, że szyjesz mega, dostałbyś może z tego jakiegoś topa albo coś.
2: Sandra, czy mogę dostać chociaż dwa na szynach?
4: Tak, możemy się umówić nawet na dwóje z minusem.
1: Jest! Jesteś wspaniała, najłaskawszy nauczyciel fizyki, jaki nam się mógł trafić.
0: To prawda, Sandra, wędruje do ciebie kieszonkowe, czyli fajna stówka do wydania na absolutne głupoty, no i oczywiście klasycznie czekoladki.
4: Super, dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
2: 100 lat, niechaj żyje nam Sandra.
3: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
0: Z takimi nauczycielami, jacy są w RMF Max, to naprawdę ja bym chętnie wróciła do szkoły.
2: Pozdro nauczycieli wszystkich.
1: Absolutnie.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaje jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl. Reklama. Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Agacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Agacjowa. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji, przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Agacjowa, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jesteś nikim.
7: Patrz, przytyło.
6: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął z grupy.
3: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejto.

0: biorę pożyczkę.
1: Na co?
0: Na komputer. Moje ty szczęście.
2: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
3: Alior Bank albo nic.
2: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
4: I po reklamie.

0: Blinding Lights od The Weeknd. Tak jest.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: To fajny numer, no.
0: Przeżywam, zaangażowałem się sercem w to.
2: Dziękujemy za twoje zaangażowanie i za twoje serce. A jeżeli chodzi o mundial w 2030 roku, to on będzie oglądany, te mecze, które będą się odbywać w Hiszpanii i w Andorze, na jednej z platform streamingowych. Tak, dokładnie. Mundial będzie można oglądać na Netflixie, nie?
0: Fajnie, a polską reprezentację będzie tylko na PlayStation.
3: Słuchasz Poranka RMF Max.
4: Gdy wygrała polska reprezentacja, to pojawiałby się ten taki komunikat. Czy jesteś pewien, że nadal chcesz to oglądać?
2: Pomiczołówkę.

0: Obudziłeś albo obudziłaś się rano i trzeba było skrobać szyby? A spokojnie, u nas w RMF Max przypominamy lato od samego rana. 7.39 i Another oraz 54 Ultra, czyli kawałek Talk to You. Absolutny hit tych wakacji, bo tak, tak to właśnie było w RMF Max.
1: No to super, to u nas teraz Filip i Bianka. Co my na to?
2: No jasne, a co nie?
1: Filip Heiser ze swoją nowo, świeżo poślubioną żoną, słuchajcie, mają zostać ekspertami od budowania marki na rynku nieruchomości. Okay, będą występowali na branżowej konferencji i będą opowiadali o tym, jak budować markę na rynku nieruchomości.
3: Ja mam nadzieję, że wyłożą też swoją taką słynną teorię Heisera, tak? No. Jak możesz zrobić coś w pół roku, to po co robić to dłużej?
0: Efekty same przyjdą. Reklama.
4: Changan. Nowa marka wjeżdża do Krakowa. Auta, którym zaufało 30 milionów kierowców w 118 krajach. Nowoczesne SUVy w cenach premierowych od 122 600 zł. Z polisą AC i OC za złotówkę. 7 lat gwarancji. Solidne silniki spalinowe o mocy 180 koni mechanicznych. Umów jazdę próbną. Changan Matsuoka, Kraków, ulica Tomickiego 4. Changan. Samochód, któremu zaufał cały świat.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
7: Już 17 października o 20.30 Krakowia zagra u siebie z Legią Warszawa. Bądź świadkiem niespodzianek, które przygotowujemy. Bilety dostępne na stronie bilety.krakowie.pl i w kasach biletowych przystanek.
8: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof Kosucicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
10: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
11: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
12: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
10: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
12: Za darmo to uczciwa cena.
10: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: I po reklamie.

0: Oh yeah, najlepsze numery to tylko w RMF Max. MJ Deli na 11 przed 8.
1: Karola i Mateusz. Dzisiaj przypominamy Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich nauczycieli.
0: No jeszcze i raz, 100 lat, 100 lat.
1: W związku z tym taki temat mamy o tej porze. Tajemnice pokoju nauczycielskiego.
2: No właśnie, ktoś tam był, co tam się dzieje, czy cokolwiek wiemy na ten temat. Jeśli ktoś coś wie, pozbierajmy te puzzle razem.
0: Ja kiedyś byłem w pokoju nauczycielskim, odnosiłem dziennik. I pamiętam, że wtedy absolutnie wszystko wtedy ucichało. Nie było żadnych rozmów. Absolutnie nikogo. No.
2: Ja kiedyś byłem i widziałem, że tam były stoły ułożone w kwadrat, że siedzieli przy kwadratowym stole, nie okrągłym.
0: Nie, to ważne jest.
2: Tak. No. Może wiecie, kto pije jaką herbatę, może macie jakieś inne plotki i tajemnice. No koniecznie nagrajcie nam głosówkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max.
1: Tajemnice pokoju nauczycielskiego. Kto tam był, kto widział, jak ten pokój wygląda, co nauczyciele tam robią, co tam się dzieje. Głosówka na Messengerze albo Instagramie.
2: Najgorętsze.
3: Słuchasz poranka RMF Max.
2: Najgorętsze tajemnice, najciekawsze kawałki puzli, no to mamy za to gadżety, nie? Jakieś, naprawdę, wybierzemy coś.

0: Eminem i Rihanna w RMF Max na 5 minut przed godziną 8. Pytamy was o to, jakie znacie tajemnice pokoju nauczycielskiego. Przysyłacie głosówki na Messengerze RMF Max. Na razie przyszło między innymi to.
1: No ja tam byłem raz kilkanaście minut i widziałem, jak WF-ista szukał części samochodowych.
0: To jest dopiero początek tego, co nagraliście.
2: Przebicie to, przebicie. Wysyłajcie nam głosóweczki na Instagramie Messengerze. A już za chwilę Flash Sport i pogoda w RMF Max. Też zostańcie i posłuchajcie.
3: Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoGee z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Aleja Powstańców Śląskich 24, Kryspinów, ulica Buki 7, www.autospektrum.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Uwaga! Jetour X50 wjeżdża do salonu Jetour Matsuoka przy ulicy Pułkownika Dąbka 28 w Krakowie.
5: W dniach 16-17 października zapraszamy na dni otwarte, podczas których jako jedni z pierwszych w Polsce udostępniamy Jetoura X50 do testów. Kompaktowy, ale przestronny. Dynamiczny, ale oszczędny. Przetestuj go u nas. Jetour Matsuoka, Pułkownika Dąbka 28 w Krakowie.
6: Już 24 października Zakopane PKO Dycha pod Krokwią. Bieg na 5 lub 10 kilometrów w sercu Tatr. Pula nagród 20 tysięcy złotych. Pobiegną z nami Natalia Bukowiecka, Adam Kszczot i inne sportowe gwiazdy. Staw czoła w wyjątkowej trasie. Zapisy na bieganie.pl.
7: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
8: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
9: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
7: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
9: Za darmo to uczciwa cena.
7: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.

0: typo.
1: Grzegorz,
2: Asia, Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
7: Punktualnie 8 na zegarach, to jest RMF Max, Flash Sport i prognoza pogody ma dla Was Kinga Nyga.
8: Zapraszam. To jeszcze nie koniec prac nad ustawą o bezpieczeństwie w internecie. Senackie komisje chcą zmian w przepisach. Co ważne, część poprawek popiera także resort cyfryzacji.
9: Wszystkie rodziny w Polsce mają prawo do tego, żeby się czuły bezpiecznie, żeby nie było patostreamów namawiających do tego, żeby ktokolwiek targnął się na swoje życie czy zdrowie, żeby nie było sytuacji, w której ktoś propaguje chociażby to, że z nożem idzie do szkoły. I o tym jest ta ustawa.
8: Mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wśród zmian jest także szybsze wejście ustawy w życie po 3, a nie 6 miesiącach. Powrót obowiązkowej służby wojskowej wciąż budzi emocje. Mniej niż połowa Polaków jest za przywróceniem obowiązkowej zasadniczej służby, dokładnie 46%. Przeciw jest 38% ankietowanych, 16% nie ma zdania w tej sprawie.
10: Nie każdy chce trafić do wojska, tak? I nie rozumiem, dlaczego to powinno być wymuszane na młodych ludziach, szczególnie, że dużo młodych osób chce pójść na studia.
11: Potrzebujemy raczej ekspertów, zawodowców, którzy potrafią obsługiwać sprzęt.
8: Mówili mieszkańcy Warszawy. W porównaniu do poprzedniego badania widać spadek poparcia dla tego pomysłu. Małopolska, Podkarpacie i Lubelszczyzna to o poranku najzimniejsze województwa. W wyższych partiach Tatr mróz i śnieg. Turyści muszą już pamiętać o zimowych ubraniach.
12: Ciepła czapka na głowie wylądowała, tak?
13: Tak, tak, tak. Wczoraj tutaj byliśmy na Morskim Oku i przydała się. Widać, górne warstwy szczytów są pokryte śniegiem.
14: Skarpety bardzo fajne.
8: Usłyszał w Zakopanem Maciej Pałachicki. Tymczasem IMGW opublikował najnowszą eksperymentalną prognozę na najbliższe 4 miesiące. Początek zimy w Polsce może być wyjątkowo łagodny. Porządny mróz może chwycić dopiero w styczniu lub lutym. Dziś w RMF Max pamiętamy oczywiście o nauczycielach. Wszystkim życzymy
15: dużo szczęścia, żeby miło pracować z dziećmi.
8: No i to były życzenia od Zosi z krakowskiego przedszkola. Starszych uczniów zapytaliśmy, jaki powinien być idealny nauczyciel.
16: Wyrozumiały na pewno, jeżeli się do czegoś na przykład nie przygotowuje i odpuścić trochę tego dnia.
17: Uważam, że nauczyciel powinien być empatyczny, ale jednocześnie nie może być za miękki dla uczniów. Po prostu uczniowie mają za dużo luzu i też po prostu sobie odkładają na później. Też po prostu sami się opuszczamy wtedy, więc nauczyciel powinien być trochę taki srogi jednak też.
8: A mówili uczniowie z Warszawy.
6: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Fantastyczny występ polskich tenisistek w Wuhanie. Iga Świątek, jak wiecie, awansowała do trzeciej rundy turnieju tenisowego. W dwóch setach 6-2, 6-1 pokonała Magdalenę Fręch. Coś zaskoczyło w tym pojedynku?
18: No chyba to, że Magdalena Fręch ugrała tylko 3 gemy, bo to był dużo bardziej wyrównany pojedynek niż wskazuje na to ten końcowy rezultat. Czas gry godzina 43 minuty, także no długi mecz jak na tak jednostronny wynik.
8: Ocenia Patryk Serwański. Do zwycięskiej Igi Świątek dołączyła również Maja Chwalińska, która choć gładko przegrała pierwszego seta 1-6, to potem pokazała prawdziwą klasę.
19: 6-1, 6-1.
8: Wygrywając kolejne sety 6-1, 6-1. Wieczór z Ligą Mistrzów zapowiada się znakomicie. Mistrzowie kontra mistrzowie, czyli Manchester City i PSG. Dwie drużyny z najwyższej półki. No to może być jeden z hitów tej kolejki.
6: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Kawa, obowiązkowo kurtka, no i można startować z tą środą. Poranne przymrozki w południowo-wschodniej części Polski, zdecydowanie cieplej na północnym zachodzie, bo tam już teraz 13 kresek. Sporo chmur i przelotne deszcze w centrum i na wschodzie. Najwięcej przejaśnień dzisiaj w Lubuskiem i zachodniopomorskiem. 10 stopni w Białymstoku, 12 w Warszawie, 15 stopni w Szczecinie, a w Gorzowie Wielkopolskim nawet 16 kresek.
6: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
20: RMS Max, hity na maksa.
21: Pogoda fajna, nie najgorsza, wiadomości nie najgorsze. Jakoś dam radę w tę środę chyba, nie?
22: No bo tak jest dzień nauczyciela, no hello, no.
21: Nie najgorzej tak jest.
6: Mój dobry beat.
23: Jeszcze jak przegryziesz jakąś czekoladką, od razu będzie lepiej.
22: To by się jakoś biometr poprawił, czy co?
21: Chyba ciśnienie mi się ustabilizowało.
22: Wstawaj, nie udawaj, dzień dobry. 5 po 8.

0: Supergirl, 11 minut po godzinie 8 i od razu dzień lepszy z samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Pytaliśmy was o to, co zobaczyliście, gdy weszliście kiedyś do pokoju nauczycielskiego, bo każdy z nas coś kiedyś widział. Tam był, coś widział.
4: Ma jakiś część tej układanki, a pokój nauczycielski ma mnóstwo swoich tajemnic. I co tam się dzieje? No sami pomyślcie, czy wiecie cokolwiek?
0: To jest trochę jak z UFO, w związku z tym... Czas posłuchać, co słuchacze RMF Max wiedzą o pokoju nauczycielskim.
5: Kiedyś weszliśmy do pokoju nauczycielskiego i zobaczyliśmy w boku Hana Solo zamrożonego.
4: O, w ogóle! W lodówce. To mógł być ten szkielet z sali od biologii, ale fantazja jakby nie zna granic.
0: Solo, dawaj dalej.
6: No ja tam byłem raz kilkanaście minut i widziałem, jak WF-ista szukał części samochodów.
3: To było ćwiczenie po prostu. Tak.
0: W kantorku. Dawaj dalej.
7: Kiedy bym nie weszła do pokoju nauczycielskiego, to oni tam mieli pełno słodyczy. No więc jak oni się tak najadali tymi słodyczami na tej przerwie i później przychodzili do nas na lekcje, tacy nafuturowani tym cukrem, no to później mieli ochotę na różne takie przepytanki, sprawdziany.
4: To się stąd bierze, dlatego jest tyle pytań w święta zawsze.
0: I dlatego wszyscy przynosimy cukierki na dzień nauczyciela.
4: No wiadomo.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Ściskamy mocno wszystkich nauczycieli. Mamy nadzieję, że zjecie dzisiaj tyle słodyczy, ile będziecie mieli ochotę zjeść i że nikogo nie trzeba będzie pytać, tylko że po prostu będzie można sobie klapnąć i odpocząć.
4: Co tam się

0: Star Sailor i Offenbach grają w RMF Max 22 minuty po godzinie 8. Four to the floor robi nam środę w RMF Max.
1: A Polacy robią jacht Messiemu, jak się okazuje.
0: Polacy robią jacht Messiemu?
1: Dokładnie. Czytamy, że ten jacht ma cumować na Balearach i służyć mu po prostu jako takie miejsce odpoczynku. No fajnie ma być Messiemu.
0: Na emeryturze.
2: No. To rewelacja, no ale tylko jak po hiszpańsku się mówi, będzie pan zadowolony.
0: No to będzie nasza duma narodowa teraz.
1: Wiadomo, kto używa poziomicy, ten jest chyba z zagranicy.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
15: Jakie to jest dobre.
16: O, co chrupiesz?
15: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
16: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
15: To więcej niż kabanos. Krucha.

0: dawania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Ketolów.
1: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
2: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
1: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
2: Od 11 do 18 czekają na Ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego Cię nauczymy.
1: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
3: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
4: Tato, co znaczy negocjować?
5: Szukać porozumienia.
4: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
6: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: I po reklamie.

0: Nie 998, tylko 100 lat, 100 lat, 8.33, Dzień Nauczyciela dzisiaj, męskie granie Super Orkiestra.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A teraz pora na nasz radiowy dzisiejszy challenge, a jego nazwa to The Best of 2016. Czy uwierzycie, że te numery mają 10 lat?
0: Nie wiemy, co kto przygotował, znaczy ja wiem, co przygotowałem, nie wiem, co przygotowała Karola i co
4: ja
0: przygotował
4: też nie wiem,
0: Mateuko.
4: Co przygotowaliście.
0: I ja proponuję, żeby jednak zacząć ode mnie, dobra?
5: Dobra, dobra, próbujmy, no.
0: Nie uwierzycie, że to ma 10 lat, nie?
5: Mocne.
0: Zapachniało karnymi z Portugalią, nie? No, wiem o tym
4: dobra,
0: doskonale.
5: Moje teraz, tak?
0: Dobra, tak, teraz,
5: no
0: teraz
5: nie, to
0: nie, nie, teraz Karola.
4: Okej. Okay.
5: Dobra.
0: Dobra, uwaga.
4: Co? Nie uwierzycie, że to ma 10 lat.
5: Pojechałem na Młociny rano. To ma 10 lat?
4: Miniam Wawrzyszew.
5: Wow!
0: Taką ma już 10 lat? Serio?
4: Taką ma już 10 lat.
0: Ale on szybko dorasta.
5: Ja muszę tylko uprzedzić, ja poszedłem w trochę inną stronę. I jakby
4: dawaj.
5: Skumajcie, że to ma 10 lat.
0: No dobra, zobaczymy w takim razie.
4: A?
5: A?
4: A?
0: No i co? No i
4: musisz
0: zagra,
4: śpiewać?
0: To nie zagra.
4: A możesz śpiewać?
5: Przecież przygotowałem.
4: No to jest po prostu taki numer. To jest taki numer, że on aż nie może po prostu zagrać w radiu.
5: Puść mi to stąd.
4: Puść mi to z mojego komputera. Uwaga.
0: Dobra, dawaj, no.

0: Mówiłem, że warto, warto było poczekać, przepraszam. Ale słuchajcie, no naprawdę, 2016. A?
1: Słuchajcie, musicie teraz zadecydować, który kawałek z 2016 roku jest najlepszy. Napisz nam na Facebooku albo na Instagramie RMF Maxy, który kawałek z 2016 wygrał.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Maxy.
3: No albo weź dopisz swój kawałek z 2016 roku. Też chcemy nie uwierzyć, że to ma już 10 lat.
1: Armin, to jest akurat nowy, Everlasting.

0: Sejm Impala i jego Loser. Tak właśnie gra RMF Max specjalnie dla was o poranku i tak was pobudza, tak was rozbudza przede wszystkim.
1: Powstał taki raport, szafa Polki i Polaka, który bada, co mamy w tych szafach. No i okazuje się, że jak kupujemy w second handach, to jesteśmy naprawdę dumni z siebie, że to robimy. Najnowsze badania pokazują, że chętnie też odzież naprawiamy, kupujemy w second handach, sprzedajemy na różnych platformach online. No po prostu druga, z drugiej ręki,
0: super,
1: znaczy lepsze.
0: Czyli jesteśmy po prostu zaradni, tak?
2: Tak,
0: no,
2: tak, tak. Super, czyli ja to właściwie na studiach byłem zaradny. Można powiedzieć, od dziecka już byłem zaradny.
1: RMS Max. RMS Max. Pochodzę z zaradnej rodziny.
3: Tak. Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
8: Changan. Nowa marka wjeżdża do Krakowa. Auta, którym zaufało 30 milionów kierowców w 118 krajach. Nowoczesne SUV-y w cenach premierowych od 122 600 zł. Z polisą AC i OC za złotówkę. 7 lat gwarancji. Solidne silniki spalinowe o mocy 180 koni mechanicznych. Umów jazdę próbną. Changan Matsuoka, Kraków, ulica Tomickiego 4. Changan. Samochód, któremu zaufał cały świat.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też!

0: Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Agacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Agacjowa. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji, przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Agacjowa, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
3: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Kraków, Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Kraków 96 i 7.

0: wszystko, czego chciałem, czyli Mrozu i Kacperczyk na 9 minut przed godziną 9 w RMF Max.
1: Ej, patrzę, dzisiaj w sejfach jest minimum 21 tysięcy złotych. Kurczę. Słuchajcie, jak nie spróbowaliście szczęścia wczoraj, no to może dzisiaj jest dobry dzień. Mhm.
2: No, my tutaj może brzmimy trochę spokojnie, gdy mówimy o pieniądzach, ale na serio na nie patrzymy. No i w tym momencie w sejfach widzimy 1 000 000 złotych. Te pieniądze tutaj są.
0: Jeżeli chcesz zobaczyć ten 1 000 000 złotych na własne oczy, to po prostu musisz zgłosić się do zabawy i o nie zagrać, bo od zagrania do patrzenia na twój prywatny milion jest już tylko naprawdę, naprawdę jeden krok, nie?
1: A w ogóle jak już będziesz rozmawiać kiedyś w sprawie tej środowej wygranej na antenie, to pamiętaj, że mniej niż 21 koła to dzisiaj u nas nie dostaniesz, no, jeśli odbierzesz telefon oczywiście.
2: No to dobra, to teraz robimy tak. Łapiesz za telefon i wysyłasz hasło MAX SMS-em na numer 746704902 z VAT-em albo zgłaszasz się przez rmfmax.pl, bo ten milion naprawdę na ciebie czeka.
1: Fajna, sprawdzona zabawa, codziennie dreszczyk emocji. Śmiało!
0: Śmiało! Co nie zagrasz, zagraj!
2: Max Leszna 7467.

0: Yeah. Jest to Catriel, Paco Amoroso, Sexy Magic, taki ma tytuł ten numer, no. Słuchajcie, RMF Max.
1: No najlepiej, no bo czego innego możecie słuchać. 6 minut pozostało do godziny 9.
2: No i o tej porze oczywiście zapraszamy was na to, co najważniejsze, czyli przecież i prognozę pogody. To już za moment, bo o godzinie 9, ale zostańcie koniecznie, bo po 9, ale będziemy dla was mieli super rzecz do zabrania ze sobą do pracy.
1: Uła, trzeba koniecznie tego posłuchać. Mateuszko, już jest cały gotowy i...
0: A że tego suchara?
1: No, no, no jest... o tym mówię. Ale
2: dobra, z represji.
0: To tak. Faktycznie, no nie. Zaczekać, no.
1: Co, bo masz go, prawda?
0: No już,
2: ale nie, tak, tak?
1: Nie, no, masz
2: też
1: tam.
2: Sport. Bez sportu, flash i pogoda o 9:00. Zostańcie z RMF Max.
3: RMF Max.
1: No bo masz go.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Reisen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestreisen.pl.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Czujesz rytm? Weź udział w Rule the Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas!
14: Park Wodny w Krakowie. Twój obiekt wielu możliwości, a w nim klub treningowy Fit Park z bogatą ofertą zajęć dla dorosłych, dzieci i młodzieży, siłownią i strefą OCR. Profesjonalne saunarium z ceremoniami saunowymi i hala basenowa z mnóstwem wodnych atrakcji. A wszystko to w ramach jednego karnetu. Honorujemy karty Multisport, Fit Profit, PZU i Medicover Sport. Szczegóły www.parkwodny.pl.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
18: Kraków 96 i 7 FM.
19: Środa, 14 października. Kinga Nega, zapraszam na flash i prognozę pogody w RMF Max Kraków. Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi w Pomorskiem fragmentów obiektu przypominającego drona. Policja odebrała sygnał w tej sprawie wczoraj po godzinie 18.
20: Na plaży w Karwi znaleziono obiekt przypominający drona,
19: mówiła aspiranta Agnieszka Zalewska z Komendy Policji w Pucku. Urządzenie ma około 2 metrów długości. Powiadomieni zostali saperzy, a także wojsko, ABW i SKW. Na miejsce wysłano także policyjnych kontrterrorystów. Wszystko wskazuje na to, że to maszyna polskiego wojska, ale to będzie musiało zostać jeszcze potwierdzone.
18: To jest RMF Max Kraków.
19: Przy Moście Kotlarskim w Krakowie powstanie nowe rondo. Chodzi o skrzyżowanie ulic Kotlarskiej, Podgórskiej i Stachowskiego na Grzegórzkach. Prace rozpoczną się w poniedziałek, potrwają do połowy marca przyszłego roku.
21: Generalnie my tamtędy przejedziemy jako kierowcy?
22: Tak, generalnie tamtędy przejedziemy jako kierowcy, ponieważ no to rondo będzie budowane, czy jest budowane w takim trybie połówkowym, tak to nazwijmy. Jedyna niedogodność jest taka, że nie będzie można zjechać z Mostu Kotlarskiego tym zjazdem w stronę Galerii Kazimierz, więc żeby dojechać w rejon Galerii Kazimierz, Starych Grzegórzek, no to trzeba będzie przejechać przez Rondo Grzegórzeckie i tam dopiero włączyć się do ruchów, czy wjechać w tamten rejon dokładnie od tamtej strony.
19: Mówił Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. Całość inwestycji finansuje deweloper. Miasto nie zapłaci za nią ani złotówki. 55 nowych łóżek dla rodziców hospitalizowanych dzieci otrzymał Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Trafiły one na oddziały pediatrii, onkologii i hematologii. Dzięki temu rodzice mogą komfortowo czuwać przy swoich dzieciach również w nocy. Na dnie Morza Śródziemnego działa niezwykłe laboratorium badające tajemnice kosmosu. W międzynarodowym projekcie uczestniczą między innymi naukowcy z krakowskiej AGH. Celem eksperymentu jest wychwycenie neutrin, cząstek niosących informacje o najbardziej gwałtownych zjawiskach we wszechświecie. Badacze z AGH pracują też nad nową metodą ich wykrywania za pomocą dźwięku.
23: To są najmniejsze cząstki, które znamy, ale zarówno występujące najczęściej, prawie najczęściej we wszechświecie, bo zaraz tuż po fotonach. Czyli w każdej sekundzie naszego życia przez nas przechodzą tryliony neutrin, ale one dodatkowo bardzo słabo oddziałują. W związku z tym będziemy mieli szczęście, jeśli chociaż raz w ciągu naszego krótkiego życia neutrino oddziała w nas.
19: Wyjaśnia dr Artur Ukleja, profesor AGH i kierownik zespołu badającego neutrina. Znaczenie tych badań podkreśla tegoroczna Nagroda Nobla z fizyki przyznana współtwórcy podobnego detektora na Antarktydzie. Teraz prognoza pogody.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
19: Dzisiaj w Krakowie sporo chmur, ale będą pojawiać się też lokalne przejaśnienia. Niewykluczone są przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie dziś maksymalnie do 12 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, później zmienią się na sprzyjające. Ciśnienie wysokie, stabilne. W nocy przewaga chmur, możliwy słaby deszcz, temperatura zatrzyma się w okolicach piątej kreski. Jutro do południa sporo chmur, więcej przejaśnień w drugiej części dnia.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
0: Mamy ten suchar żart na start, nie?
1: No. Mateusz, proszę.
0: Co mówi matematyk do drwala? Weź rąb.
1: 4 minuty po godzinie 9, wstawaj, nie udawaj, za to mówi do widzenia.
2: Do widzenia.
1: Zostawiamy was z najlepszymi hitami i z Matełkiem, który będzie wam opowiadał suchary do końca dnia.
0: Nie, na szczęście poczekamy do jutra. Dzięki, dzięki.
1: Dzięki, cześć. Aha. Hej!
0: Ej, nauczyciele, jeszcze raz wszystkim.
2: Wszystkiego najlepszego.
0: I w ogóle wszyscy, cześć, na razie.

byłby bez końca, czyli wyszłoby na to, że Oskar Sims jakiś taki nie na żarty. Ale w sumie o tej porze ma do tego pełne prawo, dopiero parę minut po 9:00. Wy być może też jeszcze nie jedliście śniadania, nawet kawy nie piliście, ale spokojnie, jakoś sobie to wszystko razem ponadrabiamy. Natalia Kawałek, siemano, cześć, dzień dobry. Odpalamy byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy, a dzisiaj najlepszy również dlatego, że mam dla was konkursy. Coś będzie można zgarnąć, także warto zostać blisko radia i warto słuchać uważnie, bo możecie być bogatsi. O co? No to już wyjdzie w praniu. RMF Max. RMF Max. Welcome to Saint-Tropez. A propos, przy okazji, witam was w Saint-Tropez, to DJ Antoine w RMF Max.

0: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Agacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Agacjowa. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji, przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Agacjowa, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
7: I po reklamie.
8: Hejka, tu Maciek.
9: Ja też dołączam, jestem Aneta.
10: Hey, this is Imagine Dragons.
11: What's up, it's Sean Paul.
12: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Kraków 96 i 7 FM.

0: I to jest rytm, który środa lubi najbardziej. A dzisiaj jest środa, więc dlatego tak wam gramy w RMF Max 2:30.
1: To wam na pewno dzisiaj gdzieś wyskoczy, bo lata po całym internecie, więc warto, żebyście wiedzieli. Rachunek za prywatną wizytę u lekarza.
0: Widziałem.
1: 2 minuty trwała wizyta. 280 zł kosztowała.
0: No i internet, wiadomo, komentuje. Dyskusje prowadzone są na różne tematy. Wśród nich jedna najciekawsza, że prawdziwa rewolucja w służbie zdrowia będzie wtedy, jak lekarze, jak wszyscy inni pozostali usługodawcy, będą mogli pobierać wynagrodzenie dopiero po zakończeniu usługi. Czyli tu w przypadku lekarza będzie to po wyleczeniu. Wyleczony 280 się należy. Niewyleczony... Lecimy dalej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Jeżeli chodzi o Mundial w 2030 roku, będzie można oglądać na jednej z platform streamingowych.
3: Fajnie, a polską reprezentację będzie tylko na PlayStation.
4: Czy wygrała polska reprezentacja, to pojawiałby się ten taki komunikat. Czy jesteś pewien, że nadal chcesz to oglądać?
2: Pomij czołówkę!
5: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5.30.
5: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
14: Uwaga, fani koszykówki! Harlem Globetrotters w Polsce już w maju 2027 roku w ramach nowej trasy Rivalry Tour. Odwiedź stronę harlemglobetrotters.pl i sprawdź szczegóły. Zakupione wcześniej bilety zachowują ważność.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
22: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
23: Lidl, to się opłaca.
24: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Typowo październikowa pogoda w Krakowie. Na niebie sporo chmur. Jeśli pojawią się przejaśnienia, to lokalnie i na krótko. Niewykluczone za to słabe przelotne opady deszczu. Temperatura dziś maksymalnie zatrzyma się w okolicach 12 kreski. Warunki biometeo niekorzystne. Potem zmienią się na moment na sprzyjające. Wiatr dziś słaby, chwilami umiarkowany. Ciśnienie stabilne, wysokie. Noc również ma być pochmurna z temperaturą w okolicach 5 kresek. Jutro trochę cieplej, do 14 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: To dla tych, co dzisiaj w pracy tak mają, że nie chce mi się. Karol G. I już chce mi się, mam nadzieję, za 8 minut pierwsza i będzie informacyjny flash w RMF Max.
1: Jak macie takie misie dzisiaj w pracy, to się zajmijcie jedzeniem. Tak jak misie, bo misie teraz jedzą na potęgę, bo muszą przed zimą zrobić masę.
0: Masę, dobrze. No, misie robią masę, turyści robią rzeźbę, jak takiego misia zobaczą.

0: Reklama.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jesk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jesk – Scandinavian Sleeping and Living.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
15: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Za

0: i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Kraków 96 i 7 FM.
7: Wybiła godzina 13 w RMF Max Kraków. Czas na popołudniowy flash i prognozę pogody Kinga Nega. Zaczynamy. Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, poinformował prezes Trybunału. Bogdan Święczkowski czeka na odpowiedź od prezydenta Karola Nawrockiego, że uznaje on ślubowanie za złożone w jego obecności.
8: Takie rzeczy nie powinny się dziać. Mi jest bardzo przykro, że doszło do takich sytuacji. Pan Berek zarzucił mi, iż to jest moja odpowiedzialność, że do takiej sytuacji dochodzi. Ja uważam, że to jest odpowiedzialność tych osób, które nie złożyły ślubowania wobec pana prezydenta. Te osoby próbowały wtargnąć do części sędziowskiej.
7: Maciej Berek złożył wcześniej podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału z formułą, że robi to wobec prezydenta.
5: To jest RMF Max Kraków.
7: Do marca przyszłego roku potrwa budowa nowego ronda przy Moście Kotlarskim. Prace już ruszyły. Co ważne, całość inwestycji sfinansuje deweloper.
9: Miasto nie wyda na budowę tego ronda ani złotówki, ponieważ jest to inwestycja finansowana przez dewelopera w ramach umowy z artykułu 16 ustawy o drogach publicznych. W związku z tym miasto zyskuje rondo, użytkownicy zyskują większą przepustowość, więc mamy tutaj do czynienia z sytuacją win-win. I te prace już ruszyły.
7: Mówił Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Krakowski nauczyciel trafił do aresztu. Śledczy, jak informowaliśmy, podejrzewają go o udział w nielegalnym handlu opioidami. Według policji przez kilka lat mógł on zdobyć setki recept i blisko 900 opakowań leków. Recepty miały być wystawiane także na dane uczniów. Funkcjonariusze sprawdzają teraz, czy niebezpieczne preparaty trafiały do środowiska szkolnego. W sprawie zatrzymano również 21-letnią kobietę. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Możliwe są kolejne zatrzymania. Krakowscy naukowcy pomagają badać największe tajemnice wszechświata. W głębinach Morza Śródziemnego naukowcy z AGH współtworzą niezwykły detektor neutrin. To cząstki, które mogą zdradzić, co dzieje się w pobliżu czarnych dziur i podczas kosmicznych eksplozji. Co już udało się ustalić badaczom z AGH?
10: Z jednej strony dowiedzieliśmy się, że neutrina mają niezerową masę, czyli mieszają się wzajemnie, a z drugiej strony interesują nas neutrina o potężnych energiach, bo one pochodzą z kosmosu. Neutrina mają neutralny ładunek elektryczny, w związku z tym nie oddziałują z żadnym polem elektrycznym ani magnetycznym. Więc jeśli uda już nam złapać się neutrino, to ono wskazuje dokładnie na kierunek, skąd przyleciało, czyli informuje nas o takich kataklizmach, które dzieją się we wszechświecie.
7: Mówił dr Artur Ukleja, profesor AGH. Lubicie dreszczyk emocji? Mamy dla was coś specjalnego. W październiku Zamek Książ w Wałbrzychu zamienia się w miejsce pełne tajemnic, duchów i zagadek. W ramach halloweenowego zwiedzania zaplanowano trasy dla rodzin i wyłącznie dorosłych. Zaproszenia czekają na RMF Max Kraków.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
7: Sporo szarości dzisiaj na krakowskim niebie. Zdaniem synoptyków przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże. Jeśli pojawią się przejaśnienia, to tylko na krótko. Może za to delikatnie pokropić. Temperatura maksymalna na dziś to 12 stopni, ale jutro ma już być nieco cieplej, do 14 kresek. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne. W nocy na termometrach około 5 stopni. Przewaga chmur delikatnie może pokropić.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
11: Hity na maksa.
12: Najważniejsze jest to, żeby w dzień nauczyciela też się czegoś nauczyć.
7: Więc możemy się nauczyć, jak się robi przerwę w pracy, tylko sobie poszukamy dzwonka, bo wiecie, że dzwonek jest dla nauczyciela, nie?
12: Jestem zawsze pod ręką.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Silva Bumpa w RMF Max w środę, a brzmi jak piątek.
1: Ha, super, 18 minut po pierwszej po południu. Czy słyszą mnie grzybiarze? Kochani, jeżeli gdzieś ruszać z koszykiem, to tylko w Himalaje, bo tam można znaleźć Yarsa Gumbę. To jest maczużnik chiński, ale najlepsze jest to, że kilogram tej Yarsa Gumby kosztuje 400 tysięcy złotych.
0: Co?
1: A jeszcze lepsze jest to, że przeliczamy to na złotówki, bo Yarsa Gumbę teraz internet o tym pisze, odnalazł Polak!
0: No i
1: Polak,
0: super, brawo
1: Yarsa
0: my!
1: Gumbę, pewnie, brawo.
0: Tylko żeby jechać na te grzyby w Himalaje, to by trzeba było mieć tak z długi weekend jeden przynajmniej, nie?
1: Będzie okazja już niedługo. To dobrze, weźcie urlop przy 11 listopada. Yarsa Gumba już na was czeka. Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: 10 sztuk, drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone, drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799

0: okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Kraków, Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: I po reklamie.

0: Najlepsze popołudnia w pracy macie z RMF Max. Dwie po pół do drugiej, ale teraz pozwólcie, że z pracy to od razu was zabierzemy do łóżka.
1: Chodźcie, bo jest ważna sprawa.
0: Ważna sprawa, łóżkowa.
1: Łóżkowa. Spanie z pupilem w jednym łóżku jest dobre dla naszego snu. To są nowe wyniki badań. No chyba, że masz na pupila alergię, to wtedy nie. Albo pupil ma problemy behawioralne, to też wtedy ten układ nie działa.
0: Biedny piesek, pomyśleliście, problemy behawioralne. Ja sobie nawet sprawdziłem, jak Miaśka o tym powiedziała. To jest tak, rozkopywanie łóżka, wiercenie się, chrapanie. No. Można nieprzyjemny zapach z pyska.
1: I wtedy pupil w takiej sytuacji musi iść spać do końca.
0: Także, panowie, mamy wielkie szczęście. Mamy szczęście, że nasza miska ciągle jeszcze jest na stole, a nie na podłodze.

0: Tajemnicza koperta przywędrowała do naszego studia dosłownie przed momentem. Zaszeleść kopertą.
1: Mam ją tutaj, mam ją tutaj i słuchajcie, jest na niej napisane otworzyć najwcześniej o 13:39. Odliczajcie razem z nami. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
0: Już zacznij otwierać, no! Jest!
1: Jest! Ła! Ła! Aśka!
0: Co?
1: Rośnie kwota minimalna w złotej kumulacji.
0: Do?
1: 30 000 złotych. Wiadomość prosto z naszej szczęśliwej koperty.
0: 30 000 złotych minimum w sejfach złotej kumulacji dzisiaj. A maksimum to 1 000 000 złotych.
1: Grajcie o te wielkie pieniądze. Jak już wejdziesz do finału, to wygrasz 30 000. Otwierając sejf, wygrasz 30 000 i więcej. I to może być nawet 1 000 000. I teraz jest dobry moment na zgłoszenie, bo proszę państwa, każde zgłoszenie mnożymy teraz, uwaga, uwaga, razy 300.
0: 300 razy więcej szans na to, że to do was uśmiechnie się dzisiaj szczęście i wejdziecie do finału złotej kumulacji, ale żeby tak było, to wysyłamy hasło MAX pod nasz nowy numer 7467. 4,92 z VAT-em kosztuje ten MAX pod 7467, albo zgłaszacie się przez www.rmfmax.pl i tamten mnożnik razy 300, sprawdzone, też obowiązuje.
1: Nowe, świeżutkie, minimum 30 000 złotych, a w grze nawet 1 000 000. Max. I teraz jest super okazja, wyślij MAX na 7467, każde zgłoszenie mnożymy razy 300.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Korzyści pełen sklep.
11: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
12: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Magda!
18: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
19: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
20: Hey, I'm Ed Sheeran.
21: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Sporo szarości dzisiaj na krakowskim niebie. Zdaniem synoptyków przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże. Jeśli pojawią się przejaśnienia, to tylko na krótko. Może za to delikatnie pokropić. Temperatura maksymalna na dziś to 12 stopni, ale jutro ma już być nieco cieplej, do 14 kresek. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne. W nocy na termometrach około 5 stopni, przewaga chmur delikatnie może pokropić.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: DJ Goja i Jason Derulo w RMF Max.
1: Shakira też ma nowego Michiko. Shakira ma nowego chłopaka. Jest od niej 12 lat młodszy i pół metra wyższy.
2: Brawo! A w przypadku Shakiry wiadomo, jeden i drugi parametr jest z dnia na dzień coraz łatwiejszy do osiągnięcia. Ale brawo, miłość!
1: Wiadomo, miłość najważniejsza.
2: Pewnie, niech żyją nam oczywiście.

0: Jankowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
1: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
0: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
1: Od 11 do 18 czekają na Ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego Cię nauczymy.
0: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
4: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Już 17 października o 20.30 Krakowia zagra u siebie z Legią Warszawa. Bądź świadkiem niespodzianek, które przygotowujemy. Bilety dostępne na stronie bilety.krakowy.pl i w kasach biletowych przystanek.
10: Kiciu,
11: a?
10: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
14: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
15: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: Kraków 96 i 7 FM.
20: To popołudnie z RMF Max Kraków. Wybiła godzina 14. Kinga Nega. Czas na flash i prognozę pogody. Dwa kolejne działy negocjacji członkowskich z Unią Europejską otworzyły Ukrainę i Mołdawia. W przypadku Ukrainy stało się to możliwe po odblokowaniu rozmów przez Węgry. Budapeszt domagał się zmiany w ukraińskim prawie oświatowym dotyczących praw mniejszości narodowych, w tym węgierskiej. Co będzie się działo dalej w tej sprawie?
21: Pozostają jeszcze do otwarcia dwa najtrudniejsze działy: rolnictwo i transport. Komisja Europejska chce ograniczyć dostęp wrażliwych ukraińskich produktów, takich jak zboże i cukier, do unijnego rynku, a także wsparcie finansowe dla ukraińskich rolników. Chodzi o ochronę unijnych, a więc i polskich gospodarstw rolnych,
20: wyjaśniała Katarzyna Szymańska-Borginią.
3: To jest RMF Max Kraków.
20: Awaria wodociągowa w centrum Krakowa na ulicy Mazowieckiej. Pękła rura, woda zalała jezdnie, chodniki i pobliski trawnik. Na miejscu pracują służby i ekipy z wodociągów. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Spór o strzelnicę w Krakowie. Mieszkańcy Bronowic wyszli dziś na ulicę, by zaprotestować przeciwko planowanej przez Uniwersytet KEN inwestycji.
0: Przed południem zgromadziło się tu kilkadziesiąt osób z transparentami i z rysunkami zwierząt. Mieszkańcy protestowali przeciwko planom uczelni i żądają dialogu.
1: Edukujcie! Nie dewastujcie!
22: Projekt jest stworzony w sposób zupełnie odwracający się i plecami w stronę mieszkańców.
0: Kompleks strzelnic UKN-u ma zostać zbudowany na terenie dawnego fortu przy ulicy Rydla w Krakowie. Powstać ma dzięki specustawie, która pozwala uniknąć ograniczeń planu miejscowego.
20: Dzisiaj do protestujących nie wyszedł żaden przedstawiciel UKN-u, dodaje Maciej Sołtys. Po latach zapowiedzi w końcu pojawia się konkret. Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na budowę tramwaju na Azory. To inwestycja, na którą mieszkańcy czekają od dekad. Oprócz budowy nowej linii w planach jest również budowa parkingu.
23: Ten parking Park and Ride powstanie w łącznicy pomiędzy ulicą Konrada a ulicą Weissa. Będzie to parking kubaturowy, wielokondygnacyjny na około 200 miejsc postojowych. Na poziomie zero oczywiście będą też dodatkowe miejsca dla rowerzystów, tak aby też tam można było swój rower pozostawić i przesiąść się odpowiednio albo na autobus, albo na tramwaj, w zależności od tego, jaką podróż wybierzemy.
20: Mówi Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich. Czas na remont ulicy Rybitwy. Od piątku drogowcy rozpoczną przygotowania do przebudowy tej arterii. Pierwszą zmianą będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego.
24: W piątek panowie w odblaskowych kamizelkach będą przygotowywać sobie plac budowy, wprowadzą tymczasową organizację ruchu i takie właściwe roboty ruszą w poniedziałek. Pierwsze prace obejmą budowę kanalizacji deszczowej na fragmencie od skrzyżowania z ulicą Szparagową do budynku numer 88A. Na ulicy Rybitwy powstaną chodniki, tych tam praktycznie nie ma, oświetlenie i nowa nawierzchnia.
20: Tematem zajął się reporter RMF Max Kraków Przemek Błaszczyk. Teraz pogoda.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
20: Na wielki błękit dziś nie mamy co liczyć. W Krakowie rządzą szarości. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże. Niewykluczone są słabe przelotne opady deszczu, a temperatura dziś zatrzyma się w okolicach 12 kreski. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie jednak wysokie, stabilne. W nocy na termometrach około 5 stopni. Przewaga chmur delikatnie może pokropić. Jutro już trochę cieplej. Maksymalnie termometry wskażą 14 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
25: 5 minut po drugiej w środę. Trudny dzisiaj jest dzień dla meteopatów. O, strasznie.
26: Pogoda nie pomaga, ale na szczęście jest świetny dzień dla meteopatów pracujących w szkole. Bo normalnie taki meteopata od majcy to by zrobił sprawdzian, żeby sobie dychnąć. A w dzień nauczyciela nie musi. Sobie i tak odpocznie.
25: Kawę sobie zrobi trzecią, będzie lepiej.

0: Naszą misją jest zrobić wam super środę po południu.
1: Ja uwielbiam te momenty, kiedy możemy wam zagrać nasze muzyczne perełki. To jest ten moment.
0: Znajdujemy takie numery, które powodują, że bez względu na to, czy usłyszysz tę piosenkę po raz pierwszy, czy po raz 100 000 pierwszy, to będzie ci się bardzo podobało.
1: A do tego jeszcze dzisiaj aura za oknem idealnie pasuje do tych dźwięków.
0: To jest super jesienny numer. Jak liście słyszą tą piosenkę, to spadają. Eminem, da.

0: Wiem, że uwielbiacie. Uwielbiacie słuchać RMF Max za kółkiem i chcielibyście, no przyznajcie tak szczerze, chcielibyście usiąść za kierownicą czegoś nowego. Czegoś trochę szybszego, trochę bezpieczniejszego, trochę bardziej rodzinnego, z trochę bardziej pojemnym bagażnikiem i żeby miał taki kolor, na którym co prawda widać, że jest nieumyty, ale za to jak sąsiad zobaczy ten Black Onyx Volvo, wasze nowe Volvo XC40, to oszaleje z zazdrości.
1: Krótko mówiąc, jest piękne, jest czarne i właśnie wjechało do złotej kumulacji w RMF Max Volvo XC40.
0: Dzisiaj minimalnie w sejfach 30 tysięcy złotych, do wygrania nawet milion, a w piąteczek, słuchajcie, Volvo XC40 i teraz najlepsze, jak wyślesz teraz zgłoszenie, wyślesz SMS-a zgłoszeniowego, to uwaga, dostaniesz się nie tylko do dzisiejszego losowania, ale do piątkowego również, a w ten piątek możesz wygrać już nie tylko milion, ale też to rewelacyjne czarne Volvo.
1: Więc trzeba wysyłać tego SMS-a, najlepiej teraz, bo jednym hasłem Max, które wyślesz pod 7467 492 z VAT-em kosztuje ten SMS, ale ten jeden Max wprowadza cię do dzisiejszego losowania i do losowania w piątek.
0: Wykorzystaj szansę, zagraj teraz, wyślij Max na 7467 i niech radio w samochodzie gra ci jeszcze lepiej.
2: Max.
0: Właśnie teraz. Max 7467.
3: Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
9: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Reisen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestreisen.pl.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Jesteś nikim.
14: Patrz, przytyło.
13: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął skrupy.
15: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
16: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
17: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
18: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.
19: Janie, skarpeta na pieniądze.
20: Się rozpadła.
21: Noż do 100.
20: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
22: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: A cappuccino też za piątkę?
21: Też.
14: A flat white?
21: Też.
14: A...
21: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
22: I po reklamie.
23: Asia.
24: Ania.
23: Martyna.
25: Hi, I'm Ariana Grande.
26: Hi everybody, it's ATB here.
27: Tu Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
28: RMF. Kraków 96 i 7 FM.

0: Tak brzmi męskie granie w środę po południu, a teraz będą sprawy właściwie tylko dla prawie dorosłych. Grecja jest kolejnym krajem, który wprowadza zakaz social mediów dla nieletnich. Od nowego roku w Grecji, jak ktoś będzie chciał sobie na Instagrama, TikToka albo Face'a zajrzeć, musi mieć więcej niż 15 lat.
1: Słyszałam też, że podobno, żeby skorzystać z tych social mediów, to trzeba będzie przejść taki test i udowodnić, że się nie jest dzieckiem. Także sorry, chłopaki.
0: Nie zdałem i mam tę robotę. Warto było.

0: zaproszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Jeżeli chodzi o mundial w 2030 roku, będzie można oglądać na jednej z platform streamingowych.
3: Fajnie, a polską reprezentację będzie tylko na PlayStation.
4: Czy wygrała polska reprezentacja, to pojawiałby się ten taki komunikat. Czy jesteś pewien, że nadal chcesz to oglądać?
3: Pomij czołówkę.
5: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
11: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
18: masz. Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. 7 mistrzów polskiego humoru. 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena. 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
21: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
22: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
23: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
21: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
23: Za darmo to uczciwa cena.
21: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: I po reklamie.
24: Tu Martyna.
25: Jestem Kuba. Dołączam.
26: What's up everybody, I'm Mami Van Buren.
27: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
28: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Na wielki błękit dziś nie mamy co liczyć. W Krakowie rządzą szarości. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże. Niewykluczone są słabe przelotne opady deszczu, a temperatura dziś zatrzyma się w okolicach 12 kreski. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie jednak wysokie, stabilne. W nocy na termometrach około 5 stopni. Przewaga chmur delikatnie może pokropić. Jutro już trochę cieplej. Maksymalnie termometry wskażą 14 stopni.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Amo.
1: Fireball! Ball. Lubię te piosenki, które są trochę o nas. Aszameus, Irek Jakubek. Dzisiaj tłok w galeriach handlowych jest trochę większy niż zwykle, bo nie poszli do szkoły ci, którzy normalnie prowadzą w szkole lekcje.
2: No.
1: I też ci nie poszli do szkoły, którzy tych lekcji muszą słuchać.
2: A my będziemy jutro.
1: No bo jutro już nie jest dzień nauczyciela.
2: To pa.
1: Ach, pa. Jutro będę sama. Asia tylko mówi pa, żebyście nie myśleli, że będzie tak samo jak dzisiaj.
2: To mówię pa i wysyłam buziaczka.
1: O.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
7: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
10: Uwaga, fani koszykówki! Harlem Globetrotters w Polsce już w maju 2027 roku w ramach nowej trasy Rivalry Tour. Odwiedź stronę harlemglobetrotters-poland.pl i sprawdź szczegóły. Zakupione wcześniej bilety zachowują ważność.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Czujesz rytm? Weź udział w Rule the Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał dance battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: I po reklamie.
9: Zuśka.
10: Hey, it's Shakira.
11: Hey, it's Somber.
12: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Kraków 96 i 7 FM.
15: No i mamy już godzinę 15 w RMF Max Kraków. Czas na flash sport. Będzie też pogoda. Kinga Nega. Zaczynamy. Jest areszt dla dwóch Turków zatrzymanych w Niemczech pod zarzutem podpalenia we wrześniu stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na podstawie wydanego w Polsce europejskiego nakazu aresztowania. Jeżeli zostaną przekazani do naszego kraju, mają odpowiedzieć za dywersję na rzecz obcego wywiadu. Kiedy mogą być wydani polskim służbom?
16: Jak usłyszałem, nie jest to kwestia najbliższych dni, a najpewniej tygodni. Niemiecki sąd, orzekając w ramach Hena, nie określił konkretnego terminu aresztowania. Ten środek zastosowano na czas przeprowadzenia procedury ekstradycyjnej. Teraz podejrzani mają czas na zaskarżenie sądowej decyzji.
15: Mówił Krzysztof Zasada.
14: To jest RMF Max Kraków.
15: Zmiany dla kierowców na Grzegórzkach. W rejonie mostu Kotlarskiego rozpocznie się budowa nowego ronda. Prace ruszyły, potrwają do połowy marca przyszłego roku. Gdzie dokładnie pojawi się nowa organizacja ruchu?
17: Rozmawiamy tutaj o skrzyżowaniu ulicy Stachowskiego z ulicą Kotlarską i z ulicą Podgórską, czyli to jest ten ślimak, wjazd i zjazd z mostu Kotlarskiego od strony tarasów wiślanych. Tam jest teraz zwykłe skrzyżowanie. Natomiast powstanie rondo takie jednopasowe, czyli rozwiązanie, które zdecydowanie poprawi płynność ruchu w tamtym miejscu.
15: Mówił Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Nowa inwestycja technologiczna w Krakowie. Cisco uruchomiło jedno z najnowocześniejszych laboratoriów AI w Europie. Inżynierowie będą tu testować rozwiązania dla kluczowych sektorów gospodarki. Kraków ma swój udział w badaniu największych tajemnic wszechświata. Naukowcy z AGH uczestniczą w międzynarodowym eksperymencie dotyczącym neutrin. Te cząstki mogą pomóc nie tylko w poznawaniu kosmosu, ale również w lepszym rozumieniu procesów zachodzących na Ziemi.
18: Otóż istnieje taka hipoteza, że jeżeli neutrina przechodzą przez obszar aktywny sejsmicznie, to mogą zmieniać się właściwości neutrin. Jeżeli uda nam się wobec tego na przykład puścić wiązkę neutrin w jakiś obszar aktywny sejsmicznie i zarejestrujemy później zmiany ich własności, to możemy wykorzystać to jako sondę nadchodzącego trzęsienia Ziemi.
15: Mówił dr Artur Ukleja, profesor AGH i kierownik zespołu badającego neutrina. Kraków zyska nowy filmowy akcent. Przy Alei Kijowskiej powstał mural poświęcony Andrzejowi Wajdzie. Jego oficjalne odsłonięcie zaplanowano na najbliższy wtorek. Praca nawiązuje do najważniejszych filmów reżysera, wpisuje się w obchody roku Andrzeja Wajdy. Szykuje się piłkarski hit przy kałuży. Krakowia po przełamaniu z Zagłębiem zmierzy się z Legią Warszawa. Pasy chcą pójść za ciosem, ale rywal też jest w wysokiej formie. Emocji i walki na pewno nie zabraknie. Ten mecz w sobotę, początek o 20:15. Mamy zaproszenia na RMF Max Kraków. Teraz sport i Krzysiek Feliński.
8: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Popołudniowy flash sportowy RMF Max rozpoczynamy od tenisa. Maja Chwalińska i Iga Świątek zameldowały się w 1/16 turnieju w Wuhan. W polsko-polskim pojedynku Świątek pokonała Magdalenę Fręch, a kilkadziesiąt minut później Chwalińska wygrała z Czeszką Marii Bouskową. Teraz czekają mecz z Ukrainką Dianą Jastrzębską. Iga Świątek zagra natomiast ze zwyciężczynią trwającego właśnie starcia między Amerykanką Ashton Kruger a Tajką Lalaną Tararudi. Wieczorem w piłkarskiej lidze mistrzów m.in. starcia Manchester City z PSG, Borussia Dortmund z norweskim Bodo Glimt czy AS Romy z Realem Madryt. I jeszcze koszykówka. Dziś w Eurocupie Śląsk Wrocław zagra z Basket Napoli. Starcie o 19:00 we Wrocławiu.
8: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Jesienne popołudnie w Krakowie, na niebie sporo chmur, do wieczora utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże. Niewykluczone są słabe przelotne opady deszczu, a na termometrach dzisiaj maksymalnie 12 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie wysokie, stabilne. Noc dość chłodna, temperatura zatrzyma się w okolicach 5 kreski. Jutro nieco więcej na termometrach, do 14 stopni, przewaga chmur, chociaż z lokalnymi przejaśnieniami. Nie powinno padać.
11: Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 15. Taką śmieszną rymowankę dzisiaj przeczytałam w internecie, że liście lecą mi na głowę, pora iść na chorobowe. I to właśnie zrobił Michał Siwek dzisiaj. Ale spokojnie, poradzimy sobie. Michałku, zdrowie, jeśli nas gdzieś słyszysz. A tutaj Justyna Borycka i kanał nadawczy do 18. Cześć!

0: idealnie buja ten numer Another Talk to You w RMF Max, 10 minut po godzinie 3, a ja już jestem w dobrym humorze, już zadowolona, mimo że dzisiaj sama w pracy, no bo przecież z wami to po pierwsze, a po drugie świetna nowość teraz będzie grała w RMF Max, Miley Cyrus z numerem Buzz Persuades, to z jej nowiutkiej płyty i co ciekawe, słuchajcie, Miley już nie przedstawia się jako Miley Cyrus, tylko bardziej po prostu jako Miley, no bo w sumie wiadomo, taka jak ona, to jest tylko jedna. No to co, nie ma co gadać, gramy na bardzo miły koniec pracy, a może już na drogę z pracy. Buzz Persuades w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max. Let's go.

0: Post Malone i Sunflower w RMF Max. Bardzo przyjemne granie na ten październik, który no, jest już takim październikiem, że spokojnie Anna i można zamienić. 20 minut po trzeciej. Dzisiaj też ważne święto i to już na pewno wiecie, Dzień Nauczyciela. No więc tak sobie pomyślałam, że dzisiaj może w zabawie zawodówka zapytam, czy są tu jacyś nauczyciele. Nauczyciele, piszcie teraz na Messengerze RMF Max, za co lubicie swoją pracę, a ja zadzwonię i wspólnie ze słuchaczami RMF Max spróbujemy zgadnąć, czego uczysz. I to nie musi być nauka w szkole, możesz też być nauczycielem jogi albo instruktorem tenisa na przykład. Wszystko wchodzi w grę, czy są tu jacyś nauczyciele. Jeśli tak, dajcie znać teraz, za co lubicie swoją pracę. Napiszcie na Messengerze RMF Max, to jest zabawa zawodówka i już za moment będę dzwonić. RMF Max.
1: Reklama. Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko.

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
6: Już to czytałyśmy?
5: Już to wymyśliłam.
7: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: Już 24 października Zakopane PKO Dycha pod Krokwią. Bieg na 5 lub 10 kilometrów w sercu Tatr. Pula nagród 20 tysięcy złotych. Pobiegną z nami Natalia Bukowiecka, Adam Kszczot i inne sportowe gwiazdy. Staw czoła wyjątkowej trasie. Zapisy na bieganie.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
12: I po reklamie.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Two Colors i Prima Donna w RMF Max, a ze mną jest już Gabrysia. Cześć!
1: Cześć, cześć!
0: Cześć, dobrze, że się słyszymy. Gabrysia mi powiedziała przed chwilą, że może stracić zasięg, więc słuchajcie, trzeba tutaj przejść szybko do rzeczy. Dzisiaj specjalne wydanie zabawy zawodówka, bo dziś dzień nauczyciela, więc wiem już, że Gabrysia jest z zawodu nauczycielem. Ale czego?
1: Tak.
0: Tego jeszcze nie wiemy i mam nadzieję, że wy mi pomożecie. Będziemy mieć 45 sekund, drodzy słuchacze RMF Max, żeby zgadnąć, czym Gabrysia się zajmuje. Napisałaś, że kochasz swoją pracę za to, że dzięki temu, jakiego przedmiotu nauczasz, możesz bez prowokacji mówić uczniom, żeby nie wybierali zawodu nauczyciela. Zgadza się?
1: Zgadza się.
0: No powiem ci tak, trudne się wylosowało, ale to o szczegółach opowiesz za chwilę. Ja nie zadaję na razie żadnych innych pytań, bo czas wystartować zegar. Ja tylko przypomnę, Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Poproszę o pomoc, drodzy słuchacze, jak macie jakiś przykład albo jakiś typ, czym Gabrysia się zajmuje, czego uczy, to można pisać teraz. Czas start. Gabrysia, powiedz, czy ty uczysz w szkole podstawowej?
1: Mogę podpowiedzieć, że to liceum.
0: Liceum.
1: Nie jest to przedmiot dla maluchów.
0: Okej. Okay. Czy może to jest jakieś na przykład wiedza o społeczeństwie?
1: Blisko, wiele wspólnych tematów, ale nie jest to jednak wiedza o społeczeństwie.
0: Okej. Okay. Tutaj już się pojawiają propozycje na Messengerze, że może nauczycielka historii.
1: O nie, w życiu.
0: W życiu. Dobra, czyli daleko od humana jesteśmy. To może filozofia?
1: Tak. Też nie.
0: A, to niedaleko
1: od humana. Można by filozoficznie się o tym... że tak powiem, wypowiedzieć.
0: Aha. A może jesteś doradcą zawodowym? Taka propozycja też
1: blisko,
0: padła.
1: Blisko. Doradcą zawodową jestem, ale nie pracuję jako doradcą zawodowym.
0: No dobra. Czas nam się skończył. To słuchaj teraz. Gabrysia, no twoja rola jest taka, że możesz albo nas zostawić w niepewności, albo powiedzieć, czego uczysz faktycznie w liceum.
1: Powiem, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, jest to bardzo ciekawy i najważniejszy przedmiot w liceum, czyli wcześniej podstawy przedsiębiorczości, a teraz biznes i zarządzanie.
0: Biznes i zarządzanie, tak to się teraz nazywa, no proszę.
1: Tak,
0: no dobrze, czyli...
1: Podstawa.
0: Czyli zachęcasz do tego, żeby nauczycielem jednak nie zostawać, tak? Przedsiębiorczość no tak. Bardziej.
1: To pytanie często pojawia się od uczniów, skoro pani z przedsiębiorczości uczy, dlaczego pani uczy w szkole?
0: No to, no widzisz, dobrze. W takim razie przynajmniej jesteś szczera, przynajmniej dbasz o przyszłość swoich uczniów, więc wielkie gratulacje. Niestety nie dla mnie dzisiaj, ale dla ciebie. Mam nadzieję, że świętujesz Dzień Nauczyciela.
1: Staram się, jak mogę.
0: Super, to miłego popołudnia, Gabrysia. Dzięki, cześć.
1: Do usłyszenia.

0: Margaret w RMF Max. Mam nadzieję, że ja powiem wszystko wprost, bo wiadomości są bardzo ważne. 30 tysięcy złotych. To jest minimalna kwota, która dzisiaj w sejfach w złotej kumulacji, a wiadomo, że w jednym z sejfów jest milion. No słuchajcie, ja nie wiem, co się dzieje, to jest jakieś absolutne szaleństwo. 30 tysięcy złotych minimum możesz zdobyć, jak dzisiaj Olki do ciebie zadzwonią, więc si teraz Max na 7467 za 4,92. Albo wejdź na rmfmax.pl. No i jeszcze teraz runda bonusowa. Największy bonus dzisiaj. 330 razy mnożę każdego SMS-a. Emocje rosną, a losowanie już po 16. Max na 7467.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Agacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Agacjowa. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji, przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Agacjowa, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Już 17 października o 20.30 Krakowia zagra u siebie z Legią Warszawa. Bądź świadkiem niespodzianek, które przygotowujemy. Bilety dostępne na stronie bilety.krakowy.pl i w kasach biletowych przystanek.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: I po reklamie.

Jesienne popołudnie w Krakowie. Na niebie sporo chmur. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże. Niewykluczone są słabe przelotne opady deszczu, a na termometrach dzisiaj maksymalnie 12 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne. Noc dość chłodna. Temperatura zatrzyma się w okolicach 5 kreski. Jutro nieco więcej na termometrach, do 14 stopni. Przewaga chmur, chociaż z lokalnymi przejaśnieniami. Nie powinno padać.

0: Zastanawiam się właśnie, jak daleko można pojechać, jak się ma 30 tysięcy złotych. Zresztą 30 tysięcy to jest, słuchajcie, absolutne minimum, które dzisiaj jest w sejfach w złotej kumulacji. Milion cały czas czeka na kogoś z was. Być może dzisiaj właśnie trafi w swoje ręce, ale żeby tak się stało, to trzeba wysyłać. To już ostatnie minuty są. Hasło Max na nowy numer 7467 za 4,92 albo zgłosić się przez rmfmax.pl. Jeszcze runda bonusowa trwa. 330 razy mnożę zgłoszenia i mocno trzymam kciuki, bo dzisiaj w sejfach minimum 30 tysięcy.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Park Wodny w Krakowie. Twój obiekt wielu możliwości, a w nim klub treningowy Fit Park z bogatą ofertą zajęć dla dorosłych, dzieci i młodzieży, siłownią i strefą OCR. Profesjonalne saunarium z ceremoniami saunowymi i hala basenowa.

0: Cover Sport. Szczegóły www.parkwodny.pl.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
0: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Autocentrum Golemo. Dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. Leapmotor.golemo.pl. Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: I po reklamie.

0: RMF Max. RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
1: Jest 16 w RMF Max Kraków, a to oznacza garść najświeższych informacji. W pigułce Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Wielka Brytania chce być znów bliżej Europy. Premier Andy Burnham poinformował, że będzie zabiegał o nowe pobrexitowe porozumienia z Unią Europejską.
2: Chodzi o głębszą współpracę w kluczowych obszarach, w tym w kwestii mobilności młodzieży, sektorze spożywczym oraz energetyce. Zdaniem Andiego Burnhama napędzi to wzrost gospodarczy kraju i ukróci biurokrację. W niedawnym przemówieniu wygłoszonym na zakończenie Kongresu Partii Pracy Burnham zaznaczył wprost, że Brexit przyniósł jego krajowi więcej szkód niż korzyści. Wszystko wskazuje na to, że Wielka Brytania zamierza coś z tym problemem zrobić.
1: O czym z Londynu informował Bogdan Frymorgan.
0: Słuchacie RMF Max.
1: No to teraz o uwagę prosimy kierowców z Krakowa. Musicie uważniej patrzeć na znaki. To już od piątku na ulicy Rybitwy ma obowiązywać wahadło. To w związku z przygotowaniami do przebudowy arterii. Łącznie drogowcy zajmą się prawie półkilometrowym odcinkiem ulicy Rybitwy między posesjami numer 98 i 104A.
3: W piątek panowie w odblaskowych kamizelkach będą przygotowywać sobie plac budowy, wprowadzą tymczasową organizację ruchu i takie właściwe roboty ruszą w poniedziałek. Pierwsze prace obejmą budowę kanalizacji deszczowej na fragmencie od skrzyżowania z ulicą Szparagową do budynku numer 88A. Na ulicy Rybitwy powstaną chodniki, tych tam praktycznie nie ma, oświetlenie i nowa nawierzchnia. W trakcie inwestycji kierowców czeka ruch wahadłowy. Dojazd do posesji ma zostać zachowany. Prace mają potrwać do lipca przyszłego roku.
1: Na tematem oczywiście zajął się nasz reporter Przemek Błaszczyk. Tramwajem na Azory to możliwe, bo do końca roku ma zostać ogłoszony przetarg na budowę. Kiedy w takim razie zostanie wyłoniony wykonawca?
4: Wydaje się, że ten drugi kwartał, nawet biorąc pod uwagę ewentualne odwołania, wydaje się być realny. Drugi, ewentualnie początek trzeciego kwartału. Gdyby tak się zdarzyło, no to zakładamy, że te dwa lata powinny być wystarczające dla wykonawcy, żeby te 2 kilometry zrealizować. W ślad za tym 2029 rok, trzeci kwartał, moglibyśmy myśleć o tym, żeby ta linia tramwajowa ruszyła. Zgodnie z umową, którą pewnie będziemy też w najbliższym czasie podpisywać o dofinansowanie, mamy czas na rozliczenie do końca 2029.
1: Mówił Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich. Przed nami wielkie, charytatywne wydarzenie w Krakowie. Krakowska Tauron Arena zgromadzi sportowców, muzyków i kabareciarzy. To w ramach akcji Świąteczne granie z Kubą. Tuż po świętach Bożego Narodzenia w największej hali widowiskowej w Polsce odbędą się wyjątkowe zmagania piłkarskie.
5: Dla kibiców też będzie coś fajnego, bo staramy się też robić tak, żeby część tych kibiców uczestniczyła w różnych innych aktywnościach. Także czeka też kilka fajnych niespodzianek, a jak to jest z niespodziankami, nie można zdradzać od razu, bo to już nie będzie niespodzianka.
1: Mówił piłkarz Jakub Błaszczykowski. Dochód ze świątecznego grania z Kubą, który odbędzie się 27 grudnia, zostanie przekazany na pomoc podopiecznym Fundacji Ludzki Gest.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Ekopark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ekopark.pl.
1: Dziś niestety zdecydowanie więcej chmur niż jakichkolwiek przejaśnień w Krakowie, ale te drugie wcale nie są wykluczone. Jeśli chodzi o termometry, one pokazują maksymalnie tak 13-14 kresek. Mogłoby być odrobinę więcej. No w nocy niestety będzie mniej. Okolice 7 kreski maksymalnie. Jutro o poranku może popadać delikatnie, ale później wyjdzie na chwilę słońce. Znów popada, znów to chmury będą przejmowały stery, a później znów słońce, więc taka pogodowa mieszanka 13 stopni z plusem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Ekopark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ekopark.pl.
6: 4 minuty po 16, tutaj wciąż kanał nadawczy, Justyna Borycka po tej stronie, a ze mną już w studiu i Zosia, i pani Ola, która mówi, że do złotej kumulacji do losowania zostało ile? 5 minut, 16:09, zgadza się? No to jest ostatni moment, żeby wysłać hasło MAX na 7467 za 4,92 albo zgłosić się na rmfmax.pl. 30 tysięcy złotych minimum w sejfach! RMF
7: MAX! A milion też oczywiście czeka na kogoś z was, więc zgłaszajcie się, bo to są ostatnie chwile. Olki za chwilę dzwonią. MAX na 7467.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Mamy finał złotej kumulacji. Uwaga, są takie telefony, które przerywają dzień i takie, które zmieniają całe życie i mamy nadzieję, że właśnie taki będzie ten, kiedy zadzwoni RMF FM do Szczęśliwca.
2: Szkoda, że pogoda nam bardziej nie dopisuje, bo fajnie byłoby zapamiętać ten dzień jako taki słoneczny, ciepły, wręcz gorący. A tutaj, być może to słońce wyjdzie po tym, jak ktoś z was wybierze safe i wygra, no właśnie, co najmniej 30 tysięcy złotych na
1: policzymy. Ale powiedzmy też,
3: osoba,
1: że
3: do której dzwonisz, ma wyłączony telefon.
2: Nie, przepraszam, nie. Scenariusz tego dnia nie zakładał, że ktoś z was wyłączy telefon, przepraszam.
1: My mieliśmy powiedzieć, że milion czeka na właściciela i pytanie, czy właściciel czeka przy telefonie, no niestety nie, ale dobrze. W związku z tym mamy nagrodę pocieszenia, Ola, dawaj.
2: 1000 złotych na pocieszenie, a z własnego doświadczenia powiem, że środy bywają ciężkie, więc być może ktoś miał tyle telefonów dzisiaj, że mu się telefon rozładował. Bywa i tak. Szkoda, że nie pogadaliśmy, ale 1000 złotych na pocieszenie do ciebie, drogi słuchaczu albo słuchaczko, wędruje, więc no co, no jutro czwartek, jutro w sejfach złotej kumulacji zrobi się jeszcze bardziej gorąco.
1: A to tylko dlatego, że co się dzieje? Rośnie minimum. Jutro po wyborze sejfu ktoś wygra co najmniej, uwaga, i tutaj poproszę o wielki aplauz, 40 tysięcy złotych.
2: Nagroda
1: dobrze
2: główna
1: słyszycie.
2: To oczywiście 1000 złotych. Umówmy się tak, kto wchodzi do gry, ten odbiera jutro telefon. To jest bardzo ważne i ma ten telefon włączony, ale to, co powiedzieliśmy teraz, to nie wszystko. Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jakby ktoś nie dowierzał, to ja jeszcze raz powtarzam. 40 tysięcy złotych minimalnie jutro w złotej kumulacji. Milion też cały czas w grze. No słuchajcie, w historii RMF Max lepiej nie było, więc daj se ten jeden SMS i zobacz, co się stanie. Max na 7467 wysyłaj teraz za 4,92 albo zgłoś się na RMF Max.

0: Rozpływający się wręcz. Robin Schulz, Take It Slow w RMF Max. Dobre bity na powroty z pracy. 22 minuty po czwartej. A ja właśnie przeczytałam, słuchajcie, w internecie, że Kubuś Puchatek kończy dzisiaj 100 lat. Czyli wiecie, jakby co, to wyjadanie miodu prosto ze słoika. To nie jest problem z odmówieniem sobie deserku. To jest po prostu sekret długowieczności, okej? RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: 32% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Agacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Agacjowa. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Agacjowa, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Sity na Maxa.
14: Kraków 96 i 7 FM.

0: Oscar Thames, bez końca w RMF Max. Nie wiem, czy to jest już dobry moment, słuchajcie na to, ale jest 14 października, a ja już trafiłam właśnie w tej chwili w internecie na zestawienie najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych. No ludzie, ja nie zdążyłam jeszcze ponarzekać w ogóle na sezon grypowy, który się dopiero zaczyna. Nie mam butów nawet na deszcz, jeszcze nie zaczęłam wybierać. Czy możemy jednak trochę zwolnić, proszę?
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Borycka.

Tak jest, ja solo w RMF Max dzisiaj do godziny 18 w kanale nadawczym, ale to nie oznacza, że zagadkowej środy nie będzie, bo będzie po 17. Tymczasem Hugo i Moving to the Sun w RMF Max.

0: Cieplutko masuje ten bas, co? Gnarly i Wasted w RMF Max. Dzisiaj czapeczki trzeba trzymać na głowie. Ja popełniłam ten błąd i czapeczki nie mam, więc włosy trochę zmokły i w uszy zimno. Nie róbcie tego tak jak ja, bo dzisiaj IMGW prognozuje naprawdę porywiste wiatry, zmiany w pogodzie, nawet burze mogą się trafić na południu kraju, więc uważajcie na siebie, a szczegóły pogodowe sprawdzamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
6: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Agacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Agacjowa. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Agacjowa, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Już 17 października o 20.30 Krakowia zagra u siebie z Legią Warszawa. Bądź świadkiem niespodzianek, które przygotowujemy. Bilety dostępne na stronie bilety.krakowie.pl i w kasach biletowych przystanowych.
8: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: I po reklamie.
5: Majka.
6: Wojtek.
7: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
8: Hi, this is Britney Spears.
9: Hi, this is David Guetta. RMF
0: Max. Kraków 96 i 7 FM.
10: Dziś niestety zdecydowanie więcej chmur niż jakichkolwiek przejaśnień w Krakowie, ale te drugie wcale nie są wykluczone. Jeśli chodzi o termometry, one pokazują maksymalnie tak 13-14 kresek. Mogłoby być odrobinę więcej. No w nocy niestety będzie mniej. Okolice 7 kreski maksymalnie. Jutro poranku może popadać delikatnie, ale później wyjdzie na chwilę słońce. Znów popada, znów to chmury będą przejmowały stera, później znów słońce, więc taka pogodowa mieszanka 13 stopni z plusem.

0: Rihanna i Jay-Z to oczywiście Umbrella w RMF Max i o to chodzi. Tak trzeba żyć, kiedy jest jesień i kiedy pada. Ja chciałabym tylko przypomnieć, że to jest piosenka z czasu, kiedy Rihanna miała absolutnie najlepszą fryzurę ever. Taką prostą grzywkę, ściętą tak idealnie równo, że jak tylko wiatr zawiał, to już burzyło całą koncepcję fryzjera. No ale trudno, dla piękna czasem trzeba się poświęcać. Bez poświęceń natomiast za chwilkę ruszamy w kierunku 17. Będzie flash i prognoza pogody w RMF Max. Zostańcie.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Chcesz skompletować podręczną apteczkę?

0: wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Jakie to jest dobre.
2: O, co chrupiesz?
1: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
2: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
1: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
6: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
5: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
6: Od 11 do 18 czekają na Ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego Cię nauczymy.
5: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
7: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
8: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Już 24 października Zakopane PKO Dycha pod Krokwią. Bieg na 5 lub 10 kilometrów w sercu Tatr. Pula nagród 20 tysięcy złotych. Pobiegną z nami Natalia Bukowiecka, Adam Kszczot i inne sportowe gwiazdy. Staw czoła wyjątkowej trasie. Zapisy na bieganie.pl.
10: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Cześć, z tej strony Igor.
13: Hello, this is Zina.
14: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
15: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Kraków 96 i 7 FM.
18: Już 17 w RMF Max Kraków, a to oznacza garść najświeższych informacji. W skrócie Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Pamiętacie wysportowanych, opalonych młodych ratowników w czerwonych kostiumach kąpielowych biegnących w zwolnionym tempie po plaży? Tak było w serialu Słoneczny Patrol, który bił rekordy popularności w latach 90. Teraz wraca. Właśnie pojawił się pierwszy zwiastun nowego serialu o kalifornijskich ratownikach. Główna postać to teraz syn Mitcha, Hobie'a, premiera w styczniu.
19: Słuchacie RMF Max.
18: No a teraz informacja istotna dla zmotoryzowanych ze stolicy Małopolski. Kraków wzbogaci się o kolejne rondo. Konkretnie chodzi o skrzyżowanie ulic Kotlarskiej, Podgórskiej i Stachowskiego na Grzegórzkach. Prace mają potrwać do połowy marca przyszłego roku.
20: W pierwszym etapie do 13 grudnia tam będzie możliwy przejazd przez to rondo od strony ulicy Gęsiej, czyli od strony Galerii Kazimierz właśnie. właśnie do ulicy Kotlarskiej, natomiast jeżeli ktoś chce zjechać z ronda, to tutaj w objazdy wyznaczono, czy zjechać z mostu Kotlarskiego w tamten rejon, to tutaj objazd wyznaczono generalnie przez rondo Grzegorzeckie.
18: Dobrze, a co w takim razie będzie działo się w drugim etapie?
20: Natomiast w drugim etapie tutaj również jest utrzymany ten dojazd do ulicy Kotlarskiej, przy czym no jakby drugą stroną tego przyszłego ronda. No i w trzecim etapie już prace skupiają się na samej tarczy właśnie tego ronda i tam ruch wtedy będzie odbywał się już jakby normalnie.
18: Mówił Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Co z bagrami wielkimi? To koniec konsultacji społecznych w tej sprawie. No to sprawdźmy w takim razie, czego oczekują mieszkańcy.
13: Mieszkańcy chcą, rzecz jasna, więcej zieleni, nowych drzew, ale też rzeczy znacznie bardziej przyziemnych, toalet, koszy na śmieci i punktów z wodą pitną. Wśród postulatów znalazły się także remonty pomostów, wygodniejsze alejki, nowe ławki i łatwiejszy dostęp do brzegów bagrów. Ważna dla mieszkańców jest również ochrona przyrody, szczególnie szuwarów, siedlisk ptaków i naturalnych fragmentów bagrów. Krakowianie proponowali też modernizację placu zabaw, siłowni plenerowej i uporządkowania plaży dla psów.
18: Tyle od Przemka Błaszczyka, który zajął się tym tematem. Łącznie przeanalizowano ponad 480 uwag. Nie wszystkie uwzględniono. Odrzucono m.in. pomysł utworzenia strefy grillowej. I na koniec jeszcze niezły kosmos. Słuchajcie, naukowcy z krakowskiej AGH biorą udział w niesamowitym projekcie. No, na dnie Morza Śródziemnego działa niezwykłe laboratorium badające tajemnice kosmosu, a celem eksperymentu jest wychwytywanie neutrin, cząstek niosących informacje o najbardziej gwałtownych zjawiskach we wszechświecie. No fajne zajęcie mają ci nasi naukowcy. To wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Oczywiście wracamy do was o godzinie 18, a teraz czas już na informacje, ale od naszych lokalnych speców, od Meteo Maxowa prognoza dla Krakowa.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
18: Będzie chłodno jutro również w Krakowie. Maksymalnie na termometrach tak okolice 13, może 14 kreski. Do tego wszystkiego czeka nas totalna pogodowa mieszanka. To dlatego, że będą się tutaj pokazywały i słoneczne akcenty, i też będą pochmurne momenty. Jeszcze w dodatku może popadać deszcz przelotnie, ale jednak warto mieć ze sobą coś przeciwdeszczowego. Biometr nie będzie niestety korzystny, więc z koncentracją, z samopoczuciem mogą być lekkie problemy.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
22: Hiciory są obecne na miejscu. Oczywiście, że tak. To jest kanał dodawczy w RMF Max. Justyna Porycka dzisiaj z wami jeszcze do 18. No a że jest środa, to wiadomo. Zagadka będzie już za chwilę. RMF Max. Tymczasem jeszcze Eli Oaks i Lawinia już się rozkręcają. Smyczki w ruch. No to lecimy z pracy. Reasons teraz w RMF Max.

No to dalej. Pitbull, I Know You Want Me w RMF Max. 10 minut po 17. No to wiecie, co to oznacza. Zagadkowa środa w RMF Max. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj zagadka taka klasyczna, trochę kryminalna. No jest jesień, więc po takie książki być może też sięgacie. A teraz można się w rolę detektywa wczuć, wysłuchać zagadki, no i swoje rozwiązanie oczywiście podesłać głosówką na Messengera RMF Max. Tymczasem czytam zagadkę, uwaga. Z gabloty zniknęła cenna książka, a w bibliotece było wtedy 3 czytelników. Jeden twierdzi, że cały czas siedział przy laptopie. Drugi, że szukał tej zaginionej książki na półce. A trzeci, że czytał gazetę. Detektyw już wie, że ktoś kłamie. Pytanie, kto i dlaczego? Swoje rozwiązanie podsyłajcie głosówką na Messengera RMF Max. No słuchajcie, do 18 do końca kanału nadawczego z tym rozwiązaniem trzeba się wyrobić, więc czekam na wasze propozycje. A powiem jeszcze, że treść zagadki, jakbyście nie zapamiętali albo jakiś szczegół by wam umknął, to można sprawdzić na Instagramie RMF Max i tam w komentarzach też odpowiadać.

0: Ten numer właśnie zyskał nowe życie. To Offenbach i Star Sailor, czyli Four to the Floor w RMF Max. 20 minut po 17. No a skoro środa, to wiadomo, co się musi wydarzyć.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Trochę trudne się wylosowało, ale odpowiedzi spływają już na Messengera RMF Max. Przypominam szybko zagadkę. Z gabloty zniknęła cenna książka, a w bibliotece było wtedy trzech czytelników. Jeden twierdzi, że cały czas siedział przy laptopie, drugi, że szukał tej książki na półce, a trzeci, że czytał gazetę. Detektyw wie, że ktoś kłamie. Pytanie tylko, kto i dlaczego? No i teraz czekam na wasze głosówki na Messengerze RMF Max, bo za chwilę rozwiązanie zagadki. Treść także na Instagramie RMF Max w nowiutkiej rolce. Tam sobie możecie też komentować, rozmyślać oczywiście, ale jakby co, to proszę o głosówki. Messenger RMF Max i szybko przypominam jeszcze raz treść zagadki. Z gabloty zniknęła cenna książka, a w bibliotece było wtedy trzech czytelników. Jeden twierdzi, że cały czas siedział przy laptopie, drugi, że szukał tej książki na półce, trzeci, że czytał gazetę. Kto kłamie i dlaczego?
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Changan. Nowa marka wjeżdża do Krakowa. Auta, którym zaufało 30 milionów kierowców w 118 krajach. Nowoczesne SUVy w cenach premierowych od 122 600 zł. Z polisą AC i OC za złotówkę. 7 lat gwarancji. Solidne silniki spalinowe o mocy 180 koni mechanicznych. Umów jazdę próbną. Changan Matsuoka, Kraków, ulica Tomickiego 4. Changan. Samochód, któremu zaufał cały świat.
5: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Agacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Agacjowa. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji, przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Agacjowa, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Hojno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Aleja Powstańców Śląskich 24, Kryspinów, ulica Buki 7. www.autospektrum.pl.
8: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Jakie to jest dobre.
11: O, co chrupiesz?
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
10: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
12: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: Zalia w RMF Max. No pięknie, pięknie gra, ale my tutaj mamy jeszcze sprawę do wyjaśnienia.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Chociaż powiem wam szczerze, że chyba nie aż takie trudne. Pojawiło się parę koncepcji, że tam ta trzecia osoba z gazetą coś tam kombinuje, bo jest szpiegiem. Nie, nie, nie. Rozwiązanie jest dużo prostsze, ale uwaga, przypominam zagadkę. Z gabloty zniknęła cenna książka, a w bibliotece było wtedy trzech czytelników. Jeden twierdzi, że cały czas siedział przy laptopie, drugi, że szukał tej książki na półce, a trzeci, że czytał gazetę. Detektyw już wie, że ktoś kłamie. Pytanie, kto i dlaczego? No i okazuje się, że detektywi RMF Max też wiedzą, bo kilka poprawnych odpowiedzi się pojawiło. Ta jest dość blisko prawdy.
2: Kłamie ten, co mówił, że szukał i nie znalazł. Pewnie znalazł i schował dla siebie, żeby nikt nie wziął.
0: No i to prawda, że kłamie ten, który szukał i nie znalazł, ale nie dlatego. Poprawne rozwiązanie, słuchajcie, jest takie.
3: Ja obstawiam czytelnika, który szukał księgi. Cały czas twierdzi, że szukał zaginionej księgi. Skąd wiedział, że ta księga zaginęła?
4: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Tak jest! No moi drodzy, detektyw nie powiedział, o jaką księgę chodzi. No więc skąd ten drugi niby wiedział? No tak, no tutaj rozwiązanie zagadki proste, poradziliście sobie jak zwykle pięknie. A zagadkowa środa, klasycznie, wróci oczywiście za tydzień. Tymczasem Karol G i Baby Wow teraz w RMF Max. Na dobre powroty z pracy jedziemy!

0: dobry vibe w drodze z pracy. Justa i Jack Style w RMF Max. A ja tylko przypominam, że teraz jest sezon nie na tylko na echu, więc uważajcie na siebie. Szczegóły pogodowe sprawdzimy za chwilę w RMF Max.
1: Tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu.
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Agacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Agacjowa. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Agacjowa, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Uwaga! Jetour X50 wjeżdża do salonu Jetour Matsuoka przy ulicy Pułkownika Dąbka 28 w Krakowie.
6: W dniach 16-17 października zapraszamy na dni otwarte, podczas których jako jedni z pierwszych w Polsce udostępniamy Jetoura X50 do testów. Kompaktowy, ale przestronny. Dynamiczny, ale oszczędny. Przetestuj go u nas. Jetour Matsuoka, Pułkownika Dąbka 28 w Krakowie.
7: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Czujesz rytm? Weź udział w Rule the Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
10: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Będzie chłodno jutro również w Krakowie. Maksymalnie na termometrach tak okolice 13, może 14 i kreski. Do tego wszystkiego czeka nas totalna pogodowa mieszanka. To dlatego, że będą się tutaj pokazywały i słoneczne akcenty, i też będą pochmurne momenty. Jeszcze w dodatku może popadać deszcz przelotnie, ale jednak warto mieć ze sobą coś przeciwdeszczowego. Biometr nie będzie niestety korzystny, więc z koncentracją, samopoczuciem mogą być lekkie problemy.

0: i w takim towarzystwie to można kończyć robotę. Dawno i How Does It Feel w RMF Max. Justyna Borycka, dzięki za dziś. Kanał Nadawczy wraca jutro po 15. Ja tymczasem zostawiam was z Grabą, więc w dobrych rękach. Trzymajcie się, cześć! RMF Max.
1: Reklama. Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
2: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Reisen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestreisen.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
6: masz! W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
8: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie!
15: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
16: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
15: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
16: Od 11 do 18 czekają na ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego cię nauczymy.
15: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
17: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
18: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Kraków 96 i 7 FM.
2: Jesteśmy cały czas z RMF Max Kraków. Kinga Nyga, zapraszam na Flash. Słuchacie nas na 96 i 7 FM. Kraków stawia na bezpieczeństwo mieszkańców. Ruszają bezpłatne szkolenia, które pokażą, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych.
3: Czego mogą się nauczyć? Przede wszystkim poznać swoje możliwości i sytuacje, z którymi mogą się spotkać i jak te umiejętności, których będziemy rozmawiać, wykorzystać. Więc najlepszym rozwiązaniem jest to, aby mieszkańcy uczestniczyli w tego typu właśnie szkoleniach, aby mogli przede wszystkim zadbać o siebie samych.
2: Mówił Konrad Kochana ze Stowarzyszenia Świadoma Obrona Cywilna. Zajęcia potrwają około 6 godzin. W sumie przeszkolonych zostanie 2,5 tysiąca mieszkańców. Cała akcja potrwa do listopada. Zapisy prowadzone są przez stronę cywilnecentrumdziałań.pl. Krakowski nauczyciel trafił do aresztu w związku ze śledztwem dotyczącym nielegalnego handlu lekami opioidowymi. Według policji mógł zdobyć setki recept i niemal 900 opakowań leków. Śledczy sprawdzają, czy preparaty trafiały również do uczniów. W sprawie zatrzymano również 21-letnią kobietę. Nie dla strzelnicy na terenie Fortu Bronowice. Sprzeciw dotyczy inwestycji planowanej przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Mieszkańcy alarmują, że uczelnia korzysta ze specjalnej ustawy, która pozwala realizować inwestycje z pominięciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4: Mieszkańcy w tym przypadku nie protestują jedynie przeciwko strzelnicy i wycince drzew. Nie podoba im się zachowanie uczelni, przyznaje Piotr Krokowski, mieszkaniec Bronowic.
5: W 2022 przyjechał ówczesny premier Mateusz Morawiecki do Ukenu i zapowiedział, że powstanie tutaj strzelnica. Natomiast rok później, w 2023, wyszła ta właśnie wspomniana specustawa, która dokładnie pasuje pod ten przypadek.
4: Dzięki niej omijane są zapisy planu miejscowego.
6: Tak. Zgodnie z planem miejscowym można tutaj wybudować niewielką inwestycję mieszkaniową.
4: Zamiast niej, dzięki specustawie, uczelnia może budować kilkukrotnie większy budynek, dodaje Łukasz Krajewski, radny dzielnicy 6 Bronowice.
2: Materiał przygotował Przemek Błaszczyk. Po ponad 60 latach obietnic tramwaj na Azory może wreszcie stać się rzeczywistością. Zarząd Inwestycji Miejskich zapowiada, że jeszcze do końca tego roku ogłosi przetarg na budowę nowej linii tramwajowej. To przełomowy krok dla mieszkańców osiedla, którzy od dekad czekają na takie połączenie.
7: Tak, taki jest plan, żeby do końca 2026 ogłosić przetarg na roboty budowlane dla linii na Azory.
2: Zapewniała Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich. Przypomnijmy, Kraków zdobył ponad 172 miliony złotych unijnego dofinansowania na budowę linii.
8: Pieniądze oczywiście są przeznaczone na realizację inwestycji. Mówimy tutaj o odcinku od pętli Krowodrza-Górka do osiedla Azory. Z tym, że przy tej okazji trzeba zaznaczyć, że na osiedlu Azory nie powstanie pętla. Będzie to końcówka, która umożliwi obsługę tej linii tramwajami dwukierunkowymi.
2: Mówił Łukasz Szewczyk, dyrektor ZIM-u.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
2: Przed nami raczej chłodna, ale dość spokojna noc. Temperatura zatrzyma się w okolicach 5 kreski. Zachmurzenie będzie umiarkowane. W prognozach bez większych opadów deszczu. Wiatr wyraźnie osłabnie. Jutro więcej chwil ze słońcem, chociaż chmury również będą na niebie. Na termometrach nieco wyższe wartości. Maksymalnie zobaczymy na nich 14 stopni. Będzie sucho, chociaż miejscami powieje mocniej, w porywach do 40 km na godzinę. Biometr ma być korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
9: Gdzie jest teraz afterparty? No oczywiście w pokoju nauczycielskim. Pozdrowienia z okazji Dnia Nauczyciela. Wychowawcy mogą sobie jeszcze poświętować. Przemek Grybowski, witajcie po 18 w środę w RMF Max. No to na świętowanie dla pani z Anglika też. Marlon Hofstadt, taki beat I like.

Piękne imię, James. James Blunt. Kiedyś śpiewał ballady, ale później mu się trochę odwidziało i stał się trochę bardziej taneczny. Tutaj w numerze Beside You. Mam dla was nowość. Numer, do którego bujamy się już jesienią. Nowi wykonawcy, których może, no nie może, na pewno trzeba poznać, a niektórzy kojarzą doskonale. Kariel, Paco Amoroso, Pink Panthers, mistrz klubowych bitów Fred Again, a wszystko na klubowym klasyku. Tak to leci. Sexy Magic. Świeżynka w RMF Max.

0: O Tove Lo, może widzieliście? No na pewno widzieliście nieraz na rolkach. Chociaż może powinienem się poprawić, bo podobno nie powinno się zapowiadać jej jako Tove Lo, tylko Tove Lo, Tove Lo, I love you. Kto też lubi. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Dua Lipa w numerze Levitating. Dua może być jedną z największych gwiazd brytyjskiego festiwalu Glastonbury. To jeden z największych w ogóle festiwali w Europie, ale pocieszę was, biletów już nie ma. Za to Dua Lipa będzie u nas już za moment.
1: Max. Reklama.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Uwaga, fani koszykówki! Harlem Globetrotters w Polsce już w maju 2027 roku w ramach nowej trasy Rivalry Tour. Odwiedź stronę harlemglobetrotters-poland.pl i sprawdź szczegóły. Zakupione wcześniej bilety zachowują ważność.
4: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Kraków 96 i 7 FM.

jego numer, przy którym będziemy wspominać wakacje, bo przecież pokazał to na początku lata. Teraz chyba jedna z najważniejszych muzycznych wiadomości. Otóż po długim procesie, w ogóle po bardzo długim śledztwie, skazano w końcu zabójcę rapera Tupaka. Okazał się nim być Duane Keffi D, który stał za całą

0: Jadąc autem, może nawet ciągnikiem, może ktoś się zastanawiał, skąd ja znam i kojarzę ten kawałek. Tak, tak, tak, dobrze się włączyło, bo Ellie Oaks tutaj przerabia pewien klasyk, Reasons. Ellie Oaks może skończyć tydzień na miejscu pierwszym listy Hot Bands. Głosujcie na nowości pod rmfmax.pl. Kolejne wydanie już od 20, jesteśmy coraz bliżej. Za chwilę sprawdzimy, co czeka nas jutro w pogodzie. RMF Max.
1: Reklama. Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
10: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
11: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
13: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
12: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
13: Od 11 do 18 czekają na Ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego Cię nauczymy.
12: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
14: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
15: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
16: Tak, a co?
15: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
16: Już robię drugą.
15: Na komputer.
16: Już biorę pożyczkę.
15: Na co?
16: Na komputer. Moje ty szczęście.
17: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
18: Alior Bank albo nic.
17: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
19: I po reklamie.
20: Noc minie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego. W prognozach bez większych opadów deszczu, a temperatura zatrzyma się w okolicach 5 kreski. Ranek może być rześki, ale raczej pogodny. Na termometrach jutro nieco wyższe wartości, maksymalnie do 14 stopni. Sporo chmur, ale mają też pojawiać się przejaśnienia i słoneczne akcenty. Warunki biometeo mają sprzyjać. Wiatr w porywach może wiać z prędkością do 40 km na godzinę.

0: rzeczywiście ma tutaj niezły bas. I Miley Cyrus pozdrawia was w numerze Bass. Percy Waits czeka na głosy na liście Hot. Jeszcze kilka chwil i zaczynamy nowe wydanie. Będą też muzyczne premiery, nowości i 10 najważniejszych hiciorów na środę. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Czy środa to dzień dobry na karaoke? Nie wiem, choć się domyślam. Dzisiaj wiele miejsc właśnie do mikrofonu was zaprasza. Oczywiście Rin, jak zawsze, przez cały tydzień od 20 zaprasza na karaoke. Środa również na to karaoke w Rinie jest bardzo dobrym dniem, ale możecie zaglądać też do Ivy Baru, czyli przy Świętego Tomasza 31. 14 dzień października, dzisiaj zaliczycie tutaj impro Czarna Polewka, to do 21, a od 21 karaoke z Alice, więc jeżeli macie ochotę trochę pośpiewać, to jest naprawdę dobre miejsce do śpiewania. Przy okazji śpiewać możecie też w Forum Horyzonty, karaoke, konkurs. Tutaj po raz kolejny jest organizowany start o 20, ale można dołączać później. A jeżeli chcecie dołączyć trochę później, na przykład na oglądanie meczu, to tak się składa, że o 21 Manchester City i PSG to w ramach Ligi Mistrzów takie sportowe spotkanie, które będzie transmitowane również w Forum Horyzonty. To tutaj jest chyba taka największa strefa kibica. Zresztą nie tylko jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo wszelkie inne dyscypliny również często to zobaczycie.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer, moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Już 17 października o 20.30 Krakowia zagra u siebie z Legią Warszawa. Bądź świadkiem niespodzianek, które przygotowujemy. Bilety dostępne na stronie bilety.krakowy.pl i w kasach biletowych przystanowych.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: I po reklamie.
9: Hej, cześć, dobry wieczór, Przemek Grybowski, witajcie po 20. Pozdrawiam wszystkich w Dzień Nauczyciela. Jeszcze nasi nauczyciele świętują, ale jutro spoko, wszyscy będą na pewno na 8 rano w szkole. A my o 8 wieczorem odliczamy najważniejsze hity na liście Hot Bands. Dziesiątkę otwierają Gnarly i Major League DJs w numerze Wasted.
10: Max 10, numer 10.

Nie mam mego serca, don't go breaking my heart. No proszę nie złamać mu serca, Joel Corey czeka na wsparcie polskich fanów. Miał tutaj przecież kilka hiciorów, także jedynkę kiedyś na liście Hot Bands i czeka na debiut w zestawieniu. Za kilka minut kolejne premiery, słuchajcie, mam tutaj nowość od rockowej ekipy Tempe City, ale teraz również klubowo-tanecznie Silva Bumpa na dziewiątym, jego On Tonight.

To mu jedynkę może przydzieli. Dzisiaj przydzieliliśmy mu miejsce ósme. Deli Supreme. Jutro może być lepszy. Czas na obiecaną premierę. Będzie alternatywnie, będzie rockowo, no bo przecież to są ich klimaty. Najpierw wiralowo i później na listy przebojów dookoła świata. Ekipa Tempe City po sukcesie swojego Self Aware wraca w kolejnej produkcji w tym roku. Po raz pierwszy w RMF Max Rivers Psychology.

0: fajny klimat robi nam tutaj wieczorowo, prawda? No musiała pojawić się w zestawieniu. Nowość dzisiaj, Taylor Swift i jej Pacjent Zero. To jest taki kawałek idealny do słuchania na przykład przy kominku. My tutaj w RMF Max oczywiście kominka nie mamy, ale każdy może mieć kominek. No na monitorze można sobie odpalić kominek i posłuchać, jak odliczamy najważniejsze hiciory. Dzisiaj za chwilę wracamy, pojawi się Marlon Hofstadt, czeka też Shakira. RMF Max,
1: RMF Max. Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chcę

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
3: Changan. Nowa marka wjeżdża do Krakowa. Auta, którym zaufało 30 milionów kierowców w 118 krajach. Nowoczesne SUV-y w cenach premierowych od 122 600 zł. Z polisą AC i OC za złotówkę. 7 lat gwarancji. Solidne silniki spalinowe o mocy 180 koni mechanicznych. Umów jazdę próbną. Changan Matsuoka, Kraków, ulica Tomickiego 4. Changan. Samochód, któremu zaufał cały świat.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Uwaga, fani koszykówki! Harlem Globetrotters w Polsce już w maju 2027 roku w ramach nowej trasy Rivalry Tour. Odwiedź stronę harlemglobetrotters@poland.pl i sprawdź szczegóły. Zakupione wcześniej bilety zachowują ważność.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
7: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
12: Uwaga! Jetour X50 wjeżdża do salonu Jetour Matsuoka przy ulicy Pułkownika Dąbka 28 w Krakowie.
13: W dniach 16-17 października zapraszamy na dni otwarte, podczas których jako jedni z pierwszych w Polsce udostępniamy Jetoura X50 do testów. Kompaktowy, ale przestronny. Dynamiczny, ale oszczędny. Przetestuj go u nas. Jetour Matsuoka, Pułkownika Dąbka 28 w Krakowie.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
16: I po reklamie.
17: Hit na maksa.
18: RMF Max Kraków.

No, on też przecież, no też dość przystojny, ja wiem, mega przystojny. W szczególności wszystkie koleżanki to potwierdzają. Maluma i Shakira, nasza nowość. Aqua czeka na wasze wieczorne głosy, rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. No tutaj już słychać, że weekend się zbliża. No zamkniemy środę, będziemy coraz bliżej. Ekipa Two Colors w numerze Primadonna.

Oczywiście Hop Benz, Sunfelt poleca się w tym tygodniu w kawałku Need That Love. I potrzebuje waszych głosów, waszego wsparcia w Polsce. rmfmax.pl, to jest naprawdę dobry beat. Na miejscu trzecim też, każdego dnia coraz wyżej. Projekt Neptunika już tutaj.

0: taki pozytywny przekaz, prawda? Lucky Ones, mega optymistycznie. Topiki Carte Blanche, nasza taneczna, pozytywna nowość. Takiej nuty potrzebujemy jesienią w RMF Max. Na miejscu trzecim w środę w zestawieniu listy Hot Bands, coraz wyżej Neptunika w kawałku Ryf, na drugim Robin Schulz, Take It Slow. Kto jest najlepszy? Na miejsce pierwsze wraca nam dzisiaj, bo była tu już nie raz. Zalia, trudno ją pobić, tylko kochaj mnie.
1: One.
2: One.
1: One. One. One. Numer jeden.

0: Oczywiście, że na zawsze. Dzisiaj jedynka, Zalia, Tylko kochaj mnie. Zostańcie z RMF Max. Wracam z nowościami. Będzie Malik Montana. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Tu RMF Max Kraków. Siemano, cześć. Dzień dobry. Mamy środowy wieczór, ale to jest świetny moment, żeby zacząć powoli myśleć o weekendzie. Ale oczywiście możecie na imprezę iść choćby dzisiaj. Dzisiaj do siebie zaprasza Prozac 2.0. Jak co środę jest impreza No Sleep Room i to jest impreza dla tych, którzy nie chcą schodzić z parkietu i przy okazji dla tych, którzy chcą wejść za deki i sami spróbować rozkręcić imprezę. Więc kto jest odważny, niech zagląda do Prozaca 2.0. Dużo dobrego tam na was czeka, ale pamiętajcie, musicie być odważni. Odważni też powinniście być tam jutro, bo jutro powracamy tam do Juvenaliów UEK-u. Juvenalia UEK-u i Prozac 2.0 robią fantastyczną, lekko wspominkową imprezę. Na pewno będzie solidnie. Tymczasem, co oprócz tego nas czeka w tym tygodniu? No chociażby dobra impreza w Klubie 30. Piątek hausowo, a w sobotę, uwaga, będzie DJ Adamus, więc do 30 śmiało zaglądajcie. A w temacie imprez, choćby dzisiaj La Bodega del Ron, jak zawsze od 22 zaczyna imprezę z DJ-em.
2: Reklama. Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też!

0: coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź Flash Sportowy w RMF Max.
1: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
10: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Autocentrum Golemo. Dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. Leapmotor.golemo.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
12: I po reklamie.
14: Z tej strony Krzychu.
15: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
16: Hi, this is Denzel.
17: Hey yo, this is Eminem.
18: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
10: Kraków 96 i 7 FM.

Właśnie tak zaczynała się jego kariera. Tak zaczynał Avicii, który początkowo podpisywał się pseudonimem Timberg. Sick Bromance, taki klasyczek wjechał wieczorowo. Przemek Grybowski, witajcie po 21. Ale to jest także nasz czas na nowości. No i jest tutaj Malik Montana, jest ekipa, jest Huncho, jest Wiktor.

0: Rose to Oleso i jego wielki hicior w RMF Max. A wiecie, co się zbliża? No wiadomo, że Halloween się zbliża, a później to będziemy już liczyć czas do świąt. No i Black Friday się zbliża. Za milion to można chyba pół magazynu sobie wykupić i milion można wygrać jesienią w RMF Max, bo przecież wystartowała nasza nowa zabawa. Szczegóły na rmfmax.pl. Można się wkręcić. Ja za chwilę będę wam wkręcał dobre bity, bo wróci tutaj Liwka, Artemas oraz Felix Jen. Max.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: I po reklamie.

Czekam na więcej nowości od tych chłopaków. To Bauza w numerze Magnetic. A kto tak późno, dość późno słucha nas na przykład jeszcze na robocie? No to pozdrawiam wieczorowo na robocie, tylko proszę tam nie przesadzać, bo wychodzi, że co piąty pracownik jest często niezadowolony z faktu, że bierze na siebie zbyt dużo obowiązków. No można brać więcej, tylko żeby kasy było więcej, prawda? Dbajcie o siebie. Muzyka na pewno pozwoli się wyluzować po pracy, po szkole. Teraz PZ, Mata i Kasba Łagane, ich plan B.

Drake, styl taki rozmarzony, trochę plażowy również, słoneczny dance, music sounds, nasze nowości, teraz jeszcze jedna. Mówi się, że niektórych piosenek to nie powinno się dotykać, odświeżać, że kiedyś to było i w ogóle. No było i jest, bo jest to nowa wersja. Hitu grupy Stasa Ila, Fall to the Floor, ale wszystko podkręca francuska ekipa Offenbach i tak to leci w 2026.

0: Take Me Back, Kygo i jego bity wieczorowo w RMF Max. Ja też will be back, I'll be back, DJ Graba. Słyszymy się już czwartkowo od 18 w RMF Max. Jutro o 20 też nowe wydanie listy Hobbens, już tak przedweekendowo. Dziesiątka hiciorów, nowości, premiery. Sprawdzajcie swoich ulubionych wykonawców. Wspierajcie ich obowiązkowo na rmfmax.pl. Po 22 też nie zabraknie dobrego bitu. Cześć!
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.

0: rana. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.

0: że na horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

końca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20%

Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Reksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie